0: Radio. Radio SK.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.

psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom, dlatego młoda dzisiaj zajmę się

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
4: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
5: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
6: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: I po reklamie.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tanie śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, 10 sztuk, tylko 6,99. Tak, 6,99 za opakowanie. Nie przegap.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: SK Siedlce News.
7: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym Eski Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
6: Eska Siedlce.
8: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
7: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy, więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
8: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy, mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki, no i była taka dosyć zacięta rywalizacja, to wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak, no bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak, pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak, no bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży, jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej, jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo. I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
7: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
8: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa i dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
7: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gorteta były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
8: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
7: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w Ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
8: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
7: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
8: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki, również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
7: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz, nie tak, nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
8: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy musiałoby to być w ogóle awans. Uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
7: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej. Jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
8: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. Wśród siedleckich szkół chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy z 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy. Również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
7: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
8: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
7: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za Muzeum Regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli Muzeum Regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
8: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, no, kilka dni temu zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie, nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
7: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest

0: Próbuje jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją, i tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
0: Bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak? Możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
1: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
3: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje. Brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty staną nam zgłoszone.
2: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów SK Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
2: SK Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
4: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami

0: W takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
1: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję no, takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
2: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności. Więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
3: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że to już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
4: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe. Poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy. Natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa. I to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie zza biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też w twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
0: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego, w tym programie oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
4: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przyniósł sprzęt. Może warto go pokazać. Bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
0: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
2: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Polski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które pokazują już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Złuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
3: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
5: SK Siedlce.
6: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
7: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
8: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com możesz znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów ekonomika.
9: No to teraz porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
10: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie Program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie w szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
8: Wiktoria Szczurowska.
9: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
8: No ostatnio mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć. Jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak. Dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
9: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
8: No przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili i no nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
9: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
8: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
9: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
8: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
9: dużo czasu poświęcasz na program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
8: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
9: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
10: Miałam praktyki w Tech Media, skąd znam Anię Dyńkę, i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program. I bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
9: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
10: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
9: A czy współpraca z programem Siedlce daje ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
10: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
11: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
9: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
11: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
9: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
11: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.
12: SK Siedlce News.
13: Monika Półbratek, poranny magazyn lokalny radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
12: SK Siedlce.
14: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu z Siedlec. Przedstawcie się proszę.
15: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
16: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
15: I założycie.
14: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
15: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowany obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale
16: od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu: okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
15: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
16: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
15: I to już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie, o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
16: Około muzycznych też różnych zdarzeń,
15: tak? Tak, tak, tak. Karaoke.
16: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
15: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko właśnie Sebastian się zgłosił, tak.
14: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
15: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach, oraz Michał, mój szwagier, gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Tak. Ale zęby mu dopiero rosną.
16: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
15: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
16: Tak, tak. I robi świetną robotę.
15: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
16: brakuje
15: w powietrzu.
16: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
15: Może to klawiszowcem.
16: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
15: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
17: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem, jak długo zajęło wam zgranie, no aż 8 osób, to nie jest mało, i stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
15: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
16: To prawda, to szczera prawda, natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas i Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
15: I selektywnie gitary. Osoba po osobie, dzień po dniu.
16: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
15: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
16: Takie przydomowe.
15: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy i wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafaraj. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafaraj, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no, dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądząc po reakcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak. Staramy
1: tak
2: się podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda? Bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, w teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jakim za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał, nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots, mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość. Ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzysz,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając to na żywo, jak na w dniu żywo, wydania, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiemy.
1: Wspominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawiania członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
0: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero rocznik.
2: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
0: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
2: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia. Myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie, stąd taki komfort pracy, mi się wydaje, i po prostu bycia w zespole i grania, co też wydaje mi się przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne, każdy chce.
1: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie. I albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
1: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera, i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród, człowiek drugiemu człowiekowi wróg, z okien nie leci grów, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał po mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszą tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup. O, i myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wrzuciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
2: Tak, dzwonił mi, pisał, pisałeś, że masz kawałek.
1: Tak, już, bo tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod ten teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
1: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zatarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
1: właśnie
0: tak wynikło?
1: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego, to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek. Włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pogniecionym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
2: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
0: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, a czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
2: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
3: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
2: Tak, tak, tak.
3: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonariów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
2: dużo,
3: dużo. Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego

0: poczujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują.
1: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
2: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerze, że nigdy go nie było.
1: Mieliśmy, to prawda.
2: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli...
1: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
2: to też.
1: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
2: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
0: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
1: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
2: muzyką.
1: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Za mikrofonem Monika Półbratek. Czas na magazyn siedleckiej Eski. Założenie przedsiębiorstwa społecznego może być odpowiedzią zarówno na potrzebę zmian w życiu zawodowym, jak również na potrzebę wprowadzenia zmian na lepsze we własnym mieście i regionie. Udowadniają to lokalni przedsiębiorcy społeczni z Siedlec i okolic. Dziś porozmawiamy o takim właśnie sposobie na życie i zarobkowanie.
0: SK Siedlce.
2: Katarzyna Stanisławowska, doradca kluczowy w Siedleckim Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.
1: Czym ogólnie ośrodek się zajmuje?
2: Siedlecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmuje się wsparciem organizacji pozarządowych w kilku aspektach. Jest to między innymi doradztwo z zakresu tego, jak organizacja powinna działać zgodnie z prawem, jak się rozwijać, to znaczy pozyskiwać środki na działania, pozyskiwać wolontariuszy, a także ekonomizować się, czyli rozwijać się w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudniania osób ze specjalnymi potrzebami. Do współpracy zapraszamy kilka typów klientów. Są to między innymi osoby, które chciałyby zacząć działać społecznie w sposób taki zorganizowany poprzez prowadzenie organizacji pozarządowej. W tym zakresie jesteśmy w stanie pomóc w rejestracji organizacji, w tym, żeby nauczyć po prostu, jak taka organizacja powinna działać. Drugi typ osób, klientów, których zapraszamy, to są już istniejące, zarejestrowane organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, między innymi. Dla tej grupy klientów możemy zaoferować szkolenia, doradztwo, także typowo branżowe, specjalistyczne. I jest trzeci typ klientów i są to organizacje, które już prowadzą działalność gospodarczą. Są to między innymi spółdzielnie socjalne, spółdzielnie inwalidów, a także mogą być stowarzyszenia i fundacje, które również prowadzą działalność gospodarczą. Tej grupie klientów możemy zaoferować dotacje celowe na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także takie comiesięczne wsparcie pomostowe przez okres do 6 miesięcy. Organizacje prowadzące działalność gospodarczą, którą wspieramy, prowadzą biznes po to, żeby mieć środki na realizowanie działań reintegracyjnych, zawodowych i społecznych. Dlatego zyski wygenerowane w ramach prowadzonej działalności są przeznaczone na wsparcie tych pracowników i rozwój tych przedsiębiorstw.
1: Kto może się odnaleźć w tego rodzaju działalności?
2: Właśnie niestety ze względu na nomenklaturę ustawodawcy, a także wytyczne,

0: w jakich działamy w ramach projektu Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, posługujemy się stwierdzeniem, że jest to program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. I któż to właściwie jest? Są to między innymi osoby, które nie odnalazły się na otwartym rynku pracy, a także takie, które jeszcze na ten rynek pracy nie wyszły albo zaraz wyjdą. Są, mogą być to osoby, które długo nie mogą znaleźć pracy na takim rynku komercyjnym, osoby z niepełnosprawnością, a także osoby młode bądź mamy po długotrwałym macierzyńskim, tak, nie mogą również odnaleźć się na tym rynku pracy, znaleźć zatrudnienia. I właśnie dla takich osób są dedykowane działania ekonomii społecznej, które są takim miejscem pracy wspieranym, troszeczkę wspieranym, ponieważ odnajdują tam wsparcie w zakresie takich aspektów społecznych, tak? Jest dużo zrozumienia dla pracownika.
1: Dlaczego warto zająć się tego rodzaju działalnością?
0: Dlatego, że poprzez biznes, poprzez naszą pracę możemy też wspierać po prostu ludzi. Czyli nie zajmujemy się stricte generowaniem zysku, tylko też tym, żeby wspierać tych pracowników, wspierać ich w rozwoju, wspierać ich w tym, żeby wreszcie odnaleźli się na tym rynku pracy. I docelowa taka ścieżka powinna być taka, że przedsiębiorstwa społeczne są tylko przystankiem w tym wyjściu na otwarty rynek pracy. I do tego też tych pracowników zachęcamy.
1: Czyli tak naprawdę nie da się tu zarobić fortuny, ale można się z tego utrzymać i jednocześnie też taką wartością dodaną jest to, że pomagamy po prostu innym ludziom.
0: Tak, można znaleźć stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, czyli mamy takie, że tak powiem, solidne podstawy funkcjonowania. No ale także ważny aspekt jest tutaj ten nastawiony na rozwój tego pracownika, czyli są to szkolenia, jest to doradztwo takie w ogólnym funkcjonowaniu, w życiu społecznym.
1: Czy w Siedlcach istnieje dużo takich przedsiębiorstw społecznych? Jakie na przykład istnieją i jak funkcjonują?
0: Wspieramy około aktualnie 8 przedsiębiorstw społecznych z Siedlec i okolic, bo terenem w ogóle działania Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest nie tylko miasto Siedlce i powiat siedlecki, ale także powiaty węgrowski, sokołowski, garwoliński i łosicki. Działalność prowadzą m.in. Fundacja Leny Grochowskiej, prowadząc warsztat To My. Zajmują się produkcją wyrobów ceramicznych, a także posiadają właściwie już kilka lokalizacji, bo także w powiecie węgrowskim Włochowie, tam znajduje się m.in. zakład cukierniczy. Jest to spółdzielnia socjalna Zioła Siedleckie, która słynie z produkcji pierników korzennych, a także suszy ziołowych. Jest to Fundacja Aleksander, która zajmuje się wsparciem edukacji dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola. Jest to Spółdzielnia Inwalidów HEKOS, która w Sokołowie między innymi kiedyś słynęła z produkcji opakowań kartonowych, tekturowych, a teraz jest to między innymi obsługa firm w zakresie magazynowania, konfekcjonowania produktów. Jest to spółdzielnia socjalna Węgrowianka z siedzibą w Węgrowie. Tam zajmują się usługami opieki właściwie nad zrewitalizowanym parkiem miejskim. Prowadzą także kawiarnię i taki punkt konferencyjny. Jest to Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas, która zajmuje się głównie usługami opiekuńczymi. Mamy także spółdzielnie socjalne założone przez osoby prawne, czyli na przykład gminę i powiat. Przykładem tak założonej spółdzielni była spółdzielnia socjalna w Wodyniach, która zajmuje się świadczeniem usług komunalnych, a także opiekuńczych dla osób właśnie z tamtego terenu. Kolejnym z typów organizacji, jakie mogą znaleźć u nas wsparcie, są to podmioty na co dzień zajmujące się wsparciem osób m.in. z niepełnosprawnością i są to takie typy organizacji jak Zakład Aktywności Zawodowej, który znajduje się w Siedlcach. Są to warsztaty terapii zajęciowej, które są zlokalizowane na terenie wymienionych wcześniej powiatów. przypadku tych podmiotów wachlarz działań również mamy bardzo szeroki, ponieważ warsztaty terapii zajęciowej zajmują się produkcją głównie rękodzieła, tak, ale też takich produktów użytkowych, jak na przykład koszulki z nadrukiem takie dedykowane. Także firma, która chciałaby wesprzeć organizację poprzez zakup na przykład jakichś gadżetów promocyjnych, może u nas znaleźć także informacje na temat tych podmiotów, które konkretne gadżety czy rodzaje usług promocyjnych wykonują. Zakład Aktywności Zawodowej również posiada szeroki wachlarz usług. Są to między innymi, właściwie głównie zajmuje się żywieniem placówek oświatowych, czyli szkół i przedszkoli, ale także przeciętny Kowalski może zajrzeć na stołówkę i taki obiad sobie na co dzień zakupić, czy też zjeść na miejscu. I taką usługą, która jest też tam realizowana, to są masaże. Prowadzą gabinet rehabilitacji i odnowy biologicznej.
1: Czyli te poziomy działalności są takie naprawdę bardzo różnorodne.
0: Bardzo różnorodne. Katalog działania jest szeroki i stale się rozwija. Dzięki temu, że przedsiębiorcy społeczni korzystają m.in. z dotacji wsparcia naszego ośrodka, mogą rozwijać swoją działalność, wprowadzać nowe usługi, no i przede wszystkim zakupować sprzęt niezbędny do tego, żeby tego usługi świadczyć. To, co dobrze by było jeszcze, żeby wybrzmiało z naszej rozmowy, to jest to, że w ramach naszego projektu nie możemy wspierać jednoosobowych działalności gospodarczych, dlatego że przedsiębiorstwo społeczne jest tworzone przez minimum 3 do 5 osób, tak na początek, żeby można było to uznać za przedsiębiorstwo społeczne. Taka organizacja musi uzyskać wpis u wojewody i spełnić wymagania do bycia przedsiębiorstwem społecznym, czyli zatrudniać odpowiednią ilość oraz osoby z pewnego katalogu, zapewnić w swoim dokumencie stanowiącym, czyli na przykład w statucie, takie zabezpieczenia, które gwarantują to, że właśnie między innymi ten zysk będzie przeznaczany na działalność statutową organizacji, że pracownicy zatrudnieni w tej organizacji będą mieli jakiś wpływ na poziom zarządzania, to znaczy na kierunki, które takie przedsiębiorstwo będzie realizowało w przyszłości.
1: Później takie spółdzielnie też na pewno mogą liczyć na wsparcie.
0: Oczywiście. Myślę, że to jest dużym atutem naszego projektu, że my nie jesteśmy tylko do momentu założenia i przekazania dotacji, tylko tak naprawdę te przedsiębiorstwa mają wsparcie, że tak powiem, w latach nieograniczone i mogą na bieżąco zgłaszać się do nas z jakimiś trudnościami w działalności, z pomysłami, które mają, bo część z przedsiębiorców stoi przed różnego typu wyzwaniami. Czasami jest to dostosowanie miejsca pracy, czasami są to rzeczy związane z tą sferą marketingową i promocyjną przedsiębiorstwa, a czasami, jak w przypadku ziół siedleckich, spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie, jest to możliwość dystrybuowania swoich produktów za granicę, czyli już są to tematy związane z eksportem na tereny Unii Europejskiej. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy tutaj dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń, dla fundacji, dla kół gospodyń, dla spółdzielni socjalnych i tak naprawdę, jeżeli coś w naszej rozmowie nie padło, bądź jeśli chodzi o tą ofertę dedykowaną, można do nas się zgłaszać tak naprawdę z każdą sprawą dotyczącą rozwoju albo trudności w prowadzeniu organizacji. Wtedy my będziemy starali się jak najbardziej elastycznie dostosować nasze wsparcie, żeby było jak najbardziej przydatne organizacjom.
2: SK Siedlce.
3: Nazywam się Alicja Zasuwik, jestem prezesem Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie w Siedlcach.
1: Jak to się stało, że założyła Pani spółdzielnię i czy mogłaby Pani opowiedzieć, w jaki sposób ona funkcjonuje? Bo z tego, co słyszałam, pracują w niej osoby głuche.
3: Tak, więc spółdzielnia socjalna powstała w 2015 roku. Takim motywem do założenia tej spółdzielni były moje doświadczenia zawodowe, bo 42 lata pracowałam z osobami niesłyszącymi. Obserwowałam w Polskim Związku Głuchych, czyli w organizacji, która jest jednym z założycieli spółdzielni socjalnej Zioła Siedleckie. Więc obserwując tutaj te problemy osób niesłyszących ze znalezieniem pracy, wpadliśmy na taki pomysł, że stworzymy im miejsca pracy, zakładając spółdzielnię socjalną. Dobrze znaliśmy środowisko osób niesłyszących. Wiemy, że osoby te mają takie zdolności manualne. Świat postrzegają wzrokowo bardziej. Więc tutaj wykorzystaliśmy ich, te zdolności manualne, jak również zdolności artystyczne i powołaliśmy, utworzyliśmy tą spółdzielnię socjalną. Na początku przygotowywaliśmy się do tego 2 lata, korzystając z programów PFRON, taki mieliśmy program Praca bez barier, więc tutaj przeszkoliliśmy z zakresu dekorowania ciasteczek. Potem przeszkoliliśmy też z zakresu obsługi kawciarki komputerowej i wyruszyliśmy na założenie tej spółdzielni. Także na początku korzystaliśmy ze wsparcia Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dostaliśmy takie wsparcie na 20 tysięcy złotych na jedną osobę, czyli w sumie na założenie firmy mieliśmy tylko 100 tysięcy złotych, więc tutaj od samego początku była to jednak wielka praca społeczników, rodzin naszych, które po prostu wspierały założenie tej spółdzielni i tak gospodarczymi sposobami zbudowaliśmy suszarnię ziół, jak również na górze. No, korzystając z tego wsparcia finansowego OWES-u na stanowiska pracy, zakupiliśmy niezbędny, taki najbardziej potrzebny sprzęt do produkcji ciasteczek piernikowych.
1: Ile osób w ogóle pracuje w spółdzielni?
3: Zatrudniliśmy na początku 5 osób, bo to było wsparcie na 5 stanowisk, z tym, że wymiar etatu tych osób był bardzo śmieszny. Na początku one pracowały na 1/6, później na 1/4 etatu i tak stopniowo dochodziliśmy do zwiększenia wymiaru czasu pracy tych osób i tak naprawdę trzymaliśmy te 5 stanowisk do dnia dzisiejszego, zatrudniając jeszcze dodatkowo nowe osoby i w tej chwili mamy 8 pracowników plus księgowy.
1: W jaki sposób taka spółdzielnia działa? Bo z tego, co zrozumiałam, to pieniądze, które są zarobione z tego, co zostanie sprzedane, idą w zasadzie na utrzymanie samej spółdzielni.
3: To znaczy, tak to jest, że działa właśnie w oparciu o te pieniądze. Głównie źródłem finansowania tej spółdzielni są właśnie pieniądze wypracowane przez tych naszych pracowników. No, troszeczkę sytuacja się poprawiła, ponieważ Departament Ekonomii Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, to znaczy ministerstwa, tak naprawdę to Ministerstwa Pracy, Polityki Społecznej, uruchomił takie środki, gdzie otrzymaliśmy wsparcie do zatrudnionych osób w spółdzielni. Działaliśmy już 7 lat, 8, kiedy otrzymaliśmy takie trochę pokaźniejsze wsparcie finansowe ze źródeł publicznych. No, oprócz tego też dostaliśmy środki z KPO, wybudowaliśmy potężne ogniwa fotowoltaiczne o mocy 23 kW, które po prostu pozwalają nam na znaczne oszczędności w energii elektrycznej. No, jest to takie troszeczkę już nowoczesne ogniwo z baterią magazynującą, stąd powstają jakieś oszczędności w kosztach energii elektrycznej. Więc podmioty ekonomii społecznej są założycielami tej spółdzielni i potem to spółdzielnię przekształciliśmy w przedsiębiorstwo społeczne, czyli dokonaliśmy już rejestracji w Urzędzie Wojewódzkim i jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, na razie mikroprzedsiębiorstwem. No zobaczymy, czy powstaną jakieś szanse na zbudowanie takiego potężnego, bardziej prężnego przedsiębiorstwa społecznego.
1: Gdzie spółdzielnia sprzedaje wytwarzane przez siebie zioła i pierniki?
3: Te nasze pierniczki to są wspaniałe wyroby smakowe. na bazie naturalnych składników, więc sprzedawaliśmy na początku na tym rynku lokalnym, prawda? Więc biorąc też udział w różnych wystawach, targach, jarmarkach. Także też produkujemy takie ciasteczka, które logo firmy rysujemy, malujemy lukrem, więc tutaj troszeczkę też wspomagają nas przedsiębiorcy, zamawiając takie ciasteczko z logiem jako taki gadżet reklamowy. I w sumie to się rozszerzyło, niemniej obserwuje się też, że coraz ludzie zaczynają wprowadzać do swoich diet coraz mniej cukru, więc te ciasteczka lukrowane, piękne, ładne, ale niestety ten luker jest robiony na bazie cukru, więc tutaj próbujemy się przestawić na produkcję różnych innych ciasteczek, takich bardziej dietetycznych, na przykład ciasteczek owsianych, maślanych, ciasteczek bezglutenowych, wegetariańskich i tak dalej, żeby po prostu dotrzeć do takich osób też ze szczególnymi potrzebami, prawda, klientów, którzy mają jakieś tam problemy dietetyczne albo nie chcą po prostu spożywać cukru.
1: Czyli też staracie się być na czasie.
3: Tak, tak naprawdę staramy się być na czasie, bo nie tylko te ciasteczka tutaj są dla nas takim ważnym kierunkiem działalności, ale również i powrót do tych ziołowych tradycji, co jest misją naszej spółdzielni. To ma służyć jak gdyby aktywizacji zawodowej, społecznej, nie tylko tych naszych osób niepełnosprawnych, ale również lokalnego społeczeństwa, czyli szeroko rozpowszechniamy akcję zbieractwa ziół, powrót do takich naturalnych metod leczenia, do picia herbatek ziołowych. Tak naprawdę możemy zaoferować całą gamę roślin, które stworzyła natura, i po prostu one służą zdrowiu, nie musimy wtedy sięgać po tabletki. Poza tym rynek ziół się bardzo rozwinął. Ostro wkraczają do farmacji, do produkcji kosmetyków i tak dalej, więc to widzimy w tym też jakąś szansę na rozwój tej spółdzielni, bo w sumie to ten powrót ziół bardzo obserwujemy na każdym kroku. Także nawet jakieś dania w restauracjach są podawane z ziołowymi dodatkami, więc tutaj jest szansa na to, żeby po prostu się rozwinąć. Niemniej to wymaga dużych nakładów. Na razie to my jesteśmy tak jak gdyby podwykonawcami większych firm i te susze ziołowe, które tam wytwarzamy, to sprzedajemy do dużych firm i tak naprawdę dążymy do tego, żeby stworzyć jakieś własne produkty, sprzedawać, ale to wszystko wymaga nakładów inwestycyjnych, środków finansowych na dystrybucję opakowania i tak dalej, a te rzeczy są niestety bardzo drogie. Stąd tutaj troszkę jesteśmy za biedni, żeby ruszyć dalej, ale nad tym cały czas pracujemy, myślimy, co zrobić, żeby zarobić też więcej na tych ziołach i stworzyć własny produkt, taki z własną marką, i sprzedawać go wtedy właśnie. Tutaj też trzeba powiedzieć, że nie tylko tutaj lokalny rynek się nami interesuje, ale również zgłasza się dużo firm z Polski, które są zainteresowane zakupem tych suszy ziołowych. Niemniej dalej jestem utwierdzona w takim przekonaniu, że najlepiej się wychodzi, jeżeli się to zrobi, samemu sprzeda i stworzy własny produkt, przetworzy się po prostu te zioła, żeby to sprzedać.
1: W takim razie musimy teraz powiedzieć, skąd spółdzielnia właściwie pozyskuje zioła.
3: Więc tutaj jak mówiłam, ta nasza działalność tego przedsiębiorstwa społecznego to polega też na włączaniu w to naszą działalność lokalnego społeczeństwa. I tutaj mamy całą rzeszę zbieraczy, którzy dostarczają zioła do naszego punktu skupu. Są to osoby, najczęściej emeryci, renciści, osoby o niższych dochodach, z jakimiś tam problemami finansowymi. No też młodzież, studenci, którzy chcą sobie tam dorobić, zarobić na przykład w wakacje na zbieractwie ziół. No i tutaj to jest właśnie ta grupa, która tak jak gdyby została włączona w działalność tego przedsiębiorstwa. I mamy takie obustronne korzyści. No, spółdzielnia ma surowiec do suszenia, natomiast osoby no, znacznie poprawiają swój budżet domowy poprzez to zbieractwo ziół ze stanów naturalnych. Natomiast no, to te stany naturalne, no, trzeba się troszeczkę potrudzić, żeby zebrać ten surowiec, ale no, są osoby, które wyruszają gdzieś tam do lasów, do ja mówię, no, takie jakieś no, miejsca, gdzie można zebrać te zioła. I ta ich dniówka nawet wynosi 200-300 zł. Dziennie można zarobić na pokrzywie, na przykład, która wszędzie rośnie w lasach i można to zebrać. Natomiast no, bardzo też zachęcamy działkowców, rolników do uprawy ziół na swoich działkach. I no, bardzo takim cennym surowcem są na przykład kwiaty malwy, kwiaty ślazu, nagietka, czy tam jakiś tam rumianek, który ręcznie można zebrać. Także to są takie rośliny, które no, wymagają troszeczkę nakładu pracy, ale nie potrzeba aż tak wysokich areałów ziemi, bo można przeliczyć sobie, że w rodzinie mamy 5 osób i każda ta osoba jest w stanie zebrać te na obszarze 5 arów te kwiaty, to przeliczyć na zamiary i po prostu można sobie w jakimś przydomowym ogródku, działce te rośliny uprawiać, zasiać i dostarczać te kwiaty do punktu skupu.
1: Czyli każda osoba, która chciałaby sprzedać takie zioła, bo posiada albo chce zbierać, to może się do Was zgłaszać?
3: Jak najbardziej można wykorzystać jakieś swoje działeczki i sobie tam wsiać i dostarczać to. I też na przykład na własnym doświadczeniu wiem, że moje córki studentki to latem zbierały nagietek i potrafimy no, zarobić takie no, spore pieniądze na tym, w jaki sposób no, nawet mieć to dla siebie, te pieniążki, na swoje wydatki, prawda?
1: A czy spółdzielnia próbuje także sprzedaży ziół i pierników w internecie?
3: Prowadzimy sklep internetowy. Akurat pierniki to mają tam szeroki asortyment, bo na różne okazje, czy to wesele, czy ślub, czy podziękowania urodzinowe, imieninowe, ślubne, różne, tam są mamy w tym sklepie internetowym. No robimy to też na zapotrzebowanie klienta. Każde logo jesteśmy w stanie namalować, wyrysować. To samo dedykację wypisać, napisać. Także tutaj akurat częściowo sprzedajemy też w sklepie internetowym susze ziołowe. To są takie jednorodne herbatki raczej. Jak pokrzywa, to pokrzywa. Nie sporządzamy mieszanek ziołowych. Po prostu no, brak nam fachowców w tej dziedzinie, żeby to mieszać w odpowiedniej proporcji te zioła. Ale te podstawowe posiadamy w swojej ofercie.
1: Dlaczego w ogóle postanowiła się Pani zająć akurat ziołami i piernikami? Skąd taki pomysł?
3: Miałam takie osobiste zainteresowania. Bardzo też no, lubiłam jeszcze kiedyś rysować, malować te ciasteczka. Zresztą mam w rodzinie rodziny uzdolnione artystycznie. Ojciec to bardzo dużo rzeźbił, brat też. Także tutaj to takie było no, rozwinięcie tych artystycznych, mówię, zainteresowanie tymi sprawami artystycznymi. No oprócz tego, no to pamiętam, moja babcia zbierała zioła i był punkt skupu w Siedlcach. I ona tego naprawdę zbierała bardzo dużo i jako taka wiejska gospodyni domowa potrafiła też ten swój budżet w ten sposób wzmocnić. I to miałam w pamięci. że no, zbierała tych ziół bardzo dużo. Kiedy ten jej dom drewniaczek był już rozbierany, to na strychu było mnóstwo tych ziół takich posuszonych. I tak wpadłam na pomysł, że jeżeli jest taki trend w kierunku właśnie ziół, to może wykorzystać i zająć się zbieractwem tych roślin.
1: Spółdzielnia pomaga tak naprawdę bardzo wielu osobom w różny sposób. A czy dla Pani to jest praca, czy bardziej takie powołanie, albo po prostu coś, co Pani lubi robić?
3: Powiem tak, że no to jest takie trochę powołanie, no bo dlatego, że no byłam związana z tym środowiskiem i w jakiś sposób no chcieliśmy tu zaangażować te osoby niepełnosprawne do pracy w roli pracowników, ale również no w roli zbieraczy. To jest takie, no, jak gdyby powołanie, że chcieliśmy im pomóc, prawda, w zatrudnieniu. No, bardzo to jest ważne, bo osoby niesłyszące, te migające, to miały poważne problemy ze znalezieniem pracy ze względu na utrudnienia komunikacyjne. Posługują się niestety językiem migowym. No i tutaj stworzyliśmy takie miejsca pracy, gdzie ten tłumacz jest na stałe. Potrafię im wytłumaczyć polecenie, jak również pomagamy im w rozwiązywaniu no, różnych problemów życiowych, nie tylko tego zatrudnienia, prawda? Natomiast praca też jest częściowo, tylko że ta nasza praca zarządu jest naprawdę opłacana za symboliczne pieniądze i to jest no, ciężka praca. Muszę powiedzieć, że ciężka i bardzo odpowiedzialna praca. Trzeba włożyć dużo trudu, żeby taką spółdzielnię poprowadzić, zarządzać nią, sprzedać i to w sumie robi kilka osób. Nie ma działów handlowych, marketingowych, jeszcze innych, więc tu naprawdę trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby poprowadzić taką spółdzielnię.
1: Ale warto.
3: Warto, dlatego, no, że w sumie no, szczytne cele się realizuje, prawda? Ale trzeba się też zastanowić, czy znajdą się następcy, którzy zechcą po prostu wziąć taki ciężar na siebie i to dalej kontynuować.
2: SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Gość Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: A skoro Agnieszka w naszym studiu, to możecie się Państwo spodziewać, że dzisiaj poznamy kolejną postać bardzo ważną dla Siedlec, dla regionu. I tym razem, Agnieszko, będzie to Ludomir Benedyktowicz. Nagroda jego imienia jest przyznawana właśnie corocznie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. A dzisiaj postaramy się powiedzieć Państwu, kim on był, przybliżyć trochę jego biografię, bo ta biografia jest naprawdę, można powiedzieć, zaskakująca w wielu momentach, ale też no, bardzo piękna, bardzo, bardzo ważna, bo on był i leśnikiem, i uczestnikiem powstania styczniowego, i malarzem bardzo niezwykłym, o czym Państwu postaramy się powiedzieć, ale no, może od początku, żeby Państwo się nie pogubili w tym moim słowotoku, to skąd pochodził Ludomir Benedyktowicz?
4: Ludomir Benedyktowicz urodził się 5 sierpnia 1844 roku we wsi Świniary, czyli to bardzo blisko. Kiedy są Państwo w trasie, przejeżdżają przez Mokobody, to do maleńkiej wioski już bardzo blisko. Śladów obecności artysty w tej miejscowości próżno dziś szukać, ale jeśli zatrzymamy się i będziemy chcieli zwiedzić świątynię w Mokobodach, to proszę zwrócić uwagę, przy głównym wejściu, zaraz po prawej stronie, jest tabliczka, która informuje o tym, że w tym kościele Ludomir Benedyktowicz dosłownie kilka dni po swoich narodzinach został ochrzczony. W tej chwili mamy kontakt z młodzieżą, z dziećmi jeszcze ze szkoły podstawowej w Mokobodach, którzy poznają Ludomira Benedyktowicza, bo okazuje się, że czas zaciera ślady, ale taką doskonałą okazją do odświeżenia pamięci, w ogóle zapoznania się z samą postacią, z jego twórczością, dorobkiem, jest przypadająca w 2026 roku setna rocznica śmierci Ludomira Benedyktowicza i też z tej okazji nasze muzeum przygotowało wystawę dedykowaną Ludomirowi Benedyktowiczowi. Wiemy, że właśnie w tych Świniarach Benedyktowicz w niewielkim majątku ziemskim, w takim dworku, pomieszkiwał. Celowo mówię, że pomieszkiwał, bo bardzo wcześnie, już jako dziecko, mniej więcej w 5 roku życia, przeprowadził się do Warszawy i tam już odbywała się jakaś taka znacząca edukacja. Dużo osób mnie pyta, czy był takim dzieckiem, które malowało, czy są jakieś ślady działalności artystycznej. No myślę, że na takim poziomie, na jakim w tamtych czasach była możliwość, żeby dziecko rozwijało swoje zdolności. Rodzice rzeczywiście byli świadomi, że Ludomir jest uzdolniony, ale ta droga do zdobycia takiego pełnego wykształcenia artystycznego usłana jest wieloma trudnymi wydarzeniami w życiu Benedyktowicza. Oczywiście to tak, trudno to ująć w słowa, ale wydaje mi się, że nie mielibyśmy dorobku artystycznego Ludomira Benedyktowicza, i to brzmi, wiem, w moich ustach bardzo przewrotnie, gdyby nie stracił dłoni podczas tego słynnego powstania styczniowego. Ludomir Benedyktowicz od samego początku chciał być malarzem. O tym musimy pamiętać, ale rodzina sprzeciwiała się tej decyzji. No, zawsze się mówiło, że jest to niepewny zawód, tym bardziej w takim środowisku wiejskim. Ta świadomość tego, że jest to zawód nieprzydatny, jeszcze się potęgowała. Więc ojciec rzeczywiście zachęcał, i to proszę wziąć w cudzysłów, to była taka decyzja bardzo stanowcza, że ma zostać leśnikiem, dlatego że będzie mógł pracować albo w leśnictwie, albo w rodzinnym majątku. No i oczywiście trafił do tego słynnego Instytutu Leśnego w Broku, gdzie instytut, jak pamiętamy, był zakładany przez słynnego profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. Tutaj zachęcam, żeby sobie pośledzić troszeczkę te koleje życia profesora, bo on stworzył coś bardzo wyjątkowego w ogóle na tej mapie szkolnictwa w naszym kraju, który, jak wiemy, wtedy był pod zaborami. No i takim wyróżniającym się studentem oczywiście Ludomir Benedyktowicz bez wątpienia był, więc tutaj już badając ten etap studiów, wiemy, że był człowiekiem szalenie zdolnym, ale też pracowitym. I warto o tym pamiętać, bo ten instytut, myślę, przyczynił się do tego, że Benedyktowicz pozostawił po sobie twórczość z takimi, a nie innymi tematami. Jakby takim głównym tematem, który powracał zawsze w jego twórczości, to jest temat mazowieckiej sosny. Nawet była taka pisarka, która pozostawiła biografię, taką powieść dokumentalną o Ludomirze Benedyktowiczu, Paleta z mazowieckiej sosny, więc to już nam sugeruje tok w ogóle śledzenia tej twórczości artystycznej Ludomira Benedyktowicza. Alicja Okońska, bo o niej mowa, miała tę przyjemność, że wtedy, kiedy pracowała nad tą powieścią dokumentalną, to miała styczność zaraz po śmierci Ludomira Benedyktowicza, jakby z tym najbliższym otoczeniem artysty, i w tej fabularyzowanej opowieści udało jej się uchwycić parę takich istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o Benedyktowicza. Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że ten bolesny moment w życiu Ludomira Benedyktowicza zdarzył się właśnie na drugim roku w studiów w Instytucie Leśnym. To taki moment bardzo przełomowy. To był oczywiście ten słynny udział w powstaniu styczniowym i wtedy Ludomir Benedyktowicz został ciężko ranny. Postrzał w lewe ramię oraz amputacja prawej dłoni dokonana przez... Oczywiście ten atak dokonany na niego przez kozaka, to wszystko zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę życie i tutaj też musimy pamiętać, że po tym bardzo takim trudnym wypadku lekarze, którzy przybyli na miejsce, a zawsze w czasie powstania poruszali się, żeby nie wzbudzać podejrzeń, medycy nie byli wyposażeni w żadne przyrządy do operowania, więc to naprawdę przy takich skromnych, minimalistycznych możliwościach została przeprowadzona ta amputacja niemal na żywca, po to by nie wdała się ta gangrena. I oczywiście oni do osób, które były wtedy na miejscu, powiedzieli, że on nie przeżyje. To jest mało prawdopodobne. W jakiejś takiej śpiączce przebywał około miesiąca i kiedy się wybudził, to było niesamowite takie zaskoczenie dla wszystkich. I oczywiście ten okres rekonwalescencji wiązał się z jakimś takim silnym też uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Kiedy on się zorientował, że nie ma rąk, a trzeba powiadomić rodzinę, i o tym oczywiście opowiadam Państwu dzięki tym szczegółom zawartym właśnie w tej fabularyzowanej opowieści Alicji Okońskiej, kiedy się okazało, że on nie ma podstawowych narzędzi do pracy, do studiowania, do w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy popadł właśnie w stan takiej dość silnej depresji i lekarze, którzy pojawili się po tym wybudzeniu, jeden właściwie z lekarzy próbował znaleźć jakieś takie rozwiązanie i mówi, że trzeba poinformować rodzinę, że wszystko zmierza ku dobremu. I on mówi, ale jak ja mam coś napisać? I lekarz padł na pomysł, że na tych kikutach za te bandaże można wsunąć przyrząd do pisania. I to była taka pierwsza podpowiedź, która jakby spowodowała, że Ludomir Benedyktowicz sam uporał się z wynalezieniem przyrządu, który ułatwiałby i pisanie, i malowanie. I to jest właśnie ten czas tej rekonwalescencji. Ale zmierzam też do tego, że ta rekonwalescencja, zdaniem Alicji Okońskiej, odbywała się gdzieś w lesie. Więc ta przyroda, potęga przyrody, piękno miały ogromny wpływ na dochodzenie do tego zdrowia. Oczywiście on w tym czasie przeżywał bardzo trudne chwile i właściwie można śmiało powiedzieć, że nie chciał żyć, bo to było bardzo trudne takie doświadczenie, ale to, co pozwoliło mu wyjść z tego trudnego momentu, to jest śpiew ptaków. Tak długo wsłuchiwał się w ten koncert, dopóki ta muzyka nie zagrała mu w sercu. Jakby on stał się tym śpiewem ptaków. To tak bardzo ładnie jest opisane w tej książce, którą Państwu bardzo polecam, ale myślę, że wtedy, kiedy szukał sensu w swoim życiu, jakoś tak bardzo mocno przemówiła do niego ta mazowiecka przyroda, gdzieś takiego głębokiego lasu, gdzie też musiał przebywać, nie ukrywajmy tego, w odosobnieniu, żeby nikt go nie odnalazł.
5: No tak, to chodziło o uratowanie jego życia po raz kolejny,
4: bo oprócz tego, że udało się lekarzom ocalić jego życie, to oczywiście robiono wiele, by zatrzeć ślady, nawet w tym miejscu, gdzie odbyła się ta słynna potyczka z kozakami. Pojawiła się jakaś taka tabliczka informująca o tym, że Benedyktowicz poległ w tym zdarzeniu i że on po prostu nie żyje. I te informacje informacje o jego śmierci, tak nawiasem mówiąc, udało się ukryć chyba przez 10 lat. Dopiero kiedy na zaproszenie przyjaciół pojawił się w okolicach 1 listopada w Proku, oczywiście te kikuty były ukryte pod peleryną, żeby nie wzbudzały zainteresowania, a ponieważ to były te święta listopadowe, to niektórzy myśleli, że to jest zjawa do tego stopnia. I on wtedy też po 10 latach od tych słynnych wydarzeń związanych z powstaniem został zaaresztowany. Przez chwilę więziono go na Cytadeli Warszawskiej i nawet na wystawie pokazujemy dziewczynę z konwią, rysunek wykonany przez Ludomira Benedyktowicza właśnie wtedy, kiedy przebywał w areszcie. Opowieści są takie, że to był drugi moment, kiedy dosyć trudno znosił, jeśli chodzi o tą całą sferę psychiczną, to odosobnienie, i któregoś dnia miał otworzyć okno i właśnie jego oczom ukazała się piękna dziewczyna niosąca wodę, ukazana boso. Wiemy, że rysunek powstał w styczniu, więc jest mało prawdopodobne, żeby faktycznie ta opowieść o tym, jak to się wszystko działo, żeby to było takie zgodne z faktami historycznymi. Niemniej jednak ten rysunek jest ważny z punktu widzenia historyka sztuki, bo jest zapisem też tematu postaci ludzkiej, tak? Tematu, który podejmował w swojej późniejszej twórczości Ludomir Benedyktowicz. Oczywiście o tym wszystkim Państwu opowiadam w kontekście jego udziału w powstaniu i jakby tych wszystkich konsekwencji tego, co powstanie, w którym on wziął udział i wszyscy jego koledzy z tego Instytutu Leśnego. Opowiadam o tym i zwracam też uwagę na te momenty, które zadecydowały, że Ludomir Benedyktowicz jednak z zagorzałego patrioty i leśnika stał się jednak malarzem.
5: 10 lat ukrywa się tak naprawdę, tak? Ciężko ranny. Jego życie, można powiedzieć, cudem praktycznie udało się lekarzom w tych siermiężnych warunkach uratować. Można powiedzieć, że to jest taka historia bardzo młodego mężczyzny.
4: Przystojnego bardzo.
5: Przystojnego jeszcze. To możecie Państwo zobaczyć, tak? Na rysunkach, na obrazach, które też możemy oglądać w muzeum.
4: Możemy, tak. Jest dużo z fotografii, które dokumentują, jak Ludomir Benedyktowicz wyglądał przed tym zdarzeniem, jako taki młody, dobrze zapowiadający się leśnik. No i są zdjęcia pokazujące go, jak wygląda w chwili rekonwalescencji.
5: Na razie poznajemy Ludomira Benedyktowicza jako bohatera, tak, uczestnika powstania styczniowego, ale też młodego człowieka, który mierzy się z ogromną życiową tragedią, bo strata tak naprawdę obu dłoni, brak możliwości, można powiedzieć, organizowania sobie takich codziennych nawet czynności musiała być dla niego ogromnym ciosem. Mimo to on się nie poddaje. Tak, gdzieś tam znajduje sens w swoim życiu, zaczyna tworzyć piękne rzeczy i myślę, że teraz może trochę o tym Państwu opowiemy, bo tych obrazów stworzył naprawdę bardzo dużo i tak jak wspominałaś już na początku naszej rozmowy, on był rozkochany w tej mazowieckiej przyrodzie, przede wszystkim to możemy właśnie w jego twórczości zaobserwować.
4: Oczywiście zaraz po tym, jak doszedł do zdrowia po utracie rąk, było już niemożliwe, żeby został tym leśnikiem i ten zawód wykonywał. Nie było powrotu, instytut w ogóle chyba został rozwiązany i skoro nie mógł być leśnikiem, to został malarzem, tak krótko.
5: Tak
4: rzecz.
5: Trochę jak chciał wcześniej.
4: Rzecz ujmując, szkoda, że to musiało tak tragicznie wszystko przebiegać, ale tak rzeczywiście w życiu bywa i on często też może, nie to, że się skarżył na swój los, ale dosyć często mówił, że ten jego życiorys jest dosyć tragiczny i musi przechodzić przez trudne wydarzenia, żeby sięgać szczytu. I to też daje do myślenia w tych czasach nam współczesnym, kiedy dostajemy taką postać, którą wspominamy po z racji setnej rocznicy śmierci, że mimo wszystko dało się. To nie był też czas, kiedy znaliśmy profesjonalnych, niepełnosprawnych artystów. To wcale nie wyglądało tak kolorowo. Benedyktowicz najpierw też uczył się troszeczkę u Wojciecha Gersona i potem zdecydował, że będzie zdawał do Królewskiej Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc bardzo ambitnie. Znane są te opowieści, jak przez 24 godziny, kiedy podróżował do Monachium, nie miał niczego w ustach, bo postoje były krótkie i on nie miał możliwości, żeby sobie jakieś jedzenie przygotować. Także to mhm. musimy sobie też wyobrazić. Tak. A tu po prostu jedzie młody człowiek z teczką, którą chce złożyć w akademii i chce starać się o przyjęcie na uczelnię. To bardzo tak działa na wyobraźnię i w ogóle człowieka tak jakoś niesamowicie podnosi, kiedy wiemy, że był ktoś taki, kto dał radę bez dłoni zostać tym artystą i to takim artystą, i to lubię tutaj tak mówić, żył z pracy własnych rąk. Jakby to nie brzmiało, brzmi bardzo dumnie. Ta teczka w tym Monachium spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. On Akademię Monachijską skończył. Z tego okresu na wystawie, którą mogą Państwo oglądać do 6 września, więc jeszcze przez całe wakacje, można oglądać ten słynny obraz Podjazd Powstańców, który właśnie w Monachium został namalowany i to są te słynne takie ciemne monachijskie sosy, jak mówimy tak bardzo potocznie, ale to jest to takie kluczowe wydarzenie, bardzo symboliczne, idealnie odmalowane przez Ludomira Benedyktowicza, pokazujące kluczowy moment dla jego przyszłego życia, to, co zadecydowało o tym, że został artystą, ale nie tylko artystą realizującym się jako malarz, bo musimy pamiętać, że on też bardzo ładnie potem pisał i właściwie w tym okresie monachijskim, bo przy tym temacie pozostajemy, to kto wie, czy nie bardziej w Polsce znany był jako pisarz, dlatego że te wszystkie wystawy, które w tym czasie odbywały się w Monachium, on w nich uczestniczył i przygotowywał dla prasy polskiej recenzje z wystaw, więc tutaj ta zdolność pisarska myślę, że bardzo się rozwinęła i to spotkało się z takim dobrym przyjęciem tutaj w Polsce. W warszawskiej Galerii Zachęta, no oczywiście też miał swoje wystawy i tutaj też jest znana taka opowieść, kiedy Henryk Sienkiewicz chyba z którymś malarzem rozmawiał i zresztą Sienkiewicz też kupował obrazy Ludomira Benedyktowicza i mówi, co tu zrobić, żeby wszyscy polscy malarze tak technicznie, sprawnie malowali jak Benedyktowicz, może trzeba im poobcinać ręce. To oczywiście takie żartobliwe, ale pokazujące to docenienie, że prawdopodobnie musiał się starać dwa razy bardziej. Myślę, że ten bark, który bywał nadwyrężany, żeby właściwą pozycję przyjąć podczas malowania, to wszystko wymagało od niego takiego ogromnego wysiłku fizycznego i też wiązało się z ogromnym bólem fizycznym, którego chcąc być malarzem na pewno często doświadczał. Ale i lubił, kochał, można nawet rzec, to co robił.
5: My trochę żyjąc we współczesnym świecie chyba zapominamy, jak było trochę wcześniej, właśnie w czasach Ludomira Benedyktowicza. Zapominamy, że no, w XIX wieku właśnie medycyna no, stała na dużo niższym poziomie. Jak się chciało zdawać na studia, to nie wysyłało się swojego zgłoszenia mailem, tylko trzeba było pokonać setki, czasami tysiące kilometrów, osobiście zawieść podanie na studia, tak? Czy jak w przypadku Benedyktowicza również swoje prace. Czasami taka wyprawa potrafiła trwać i kilka tygodni, jeśli chciało się studiować gdzieś w odległych miejscach. No i też tak, ten okres, kiedy Benedyktowicz już tworzy, tak, to nie ma jeszcze mowy o tym, że pojawią się jakieś protezy, które mu bardzo mocno pomogą, tak, w malowaniu. Więc wspominając Ludomira Benedyktowicza, chyba musimy właśnie zwracać mocno uwagę naszych słuchaczy na to, w jakich czasach on żył i z czym się na co dzień mierzył. To nie są czasy, kiedy mamy roboty, tak? Kiedy na każdym kroku gdzieś tam możemy liczyć też na jakieś udogodnienia, tylko naprawdę to są jeszcze czasy, kiedy on absolutnie sam musiał sobie w wielu sytuacjach poradzić.
4: Przychodząc na wystawę, mogą Państwo wręcz oglądać przyrząd, który sam wymyślił, a wykonał ten przyrząd miejscowy kowal. Właśnie, ale to wszystko było pod dyktando Ludomira Benedyktowicza. Ta nasza wystawa oczywiście oprócz tych pamiątek też pokazuje obrazy o tematyce powstania styczniowego, malarstwo rodzajowe z ukazanymi w tle pejzażami, życiem polskiej wsi. To wszystko, tak jak już wspominałyśmy, że jeden temat to te sosny, ale też ten ulubiony temat w twórczości artysty to jest ten pejzaż polskiej wsi. Wśród tych wszystkich dzieł malarskich Benedyktowicza to jest kameralna wystawa, żeby tak Państwo nie odnieśli wrażenia, że bardzo dużo czasu trzeba spędzić, ale wystawa, która ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć, zainteresować i zachęcić do poczytania też literatury na temat Ludomira Benedyktowicza. Mamy też realistyczny portret konia, bo tym tematem też się zajmował. Też zwracam zawsze zwiedzającym uwagę na kompozycję kwiatową, która wita właściwie osoby wchodzące do tej sali, gdzie jest prezentowana twórczość Ludomira Benedyktowicza, bo to jest taki symboliczny, przełomowy moment w jego ścieżce artystycznej. Wiąże się oczywiście, Benedyktowicz sporo jeździł, miał wielu przyjaciół. Oczywiście problemy finansowe nie kończyły się. No i przebywał w różnych majątkach u swoich przyjaciół i w jednym z takich majątków poznał miłość swojego życia, bo to myślę też jest temat, który Państwa szczególnie zainteresuje. Poznał mianowicie Marię Skalską. To była gwiazda wówczas w Krakowie, którą chcieli malować wszyscy artyści. Maria Skalska pozowała między innymi Leonowi Wyczółkowskiemu i właściwie dzięki portretowi, który Wyczółkowski namalował, a do którego Skalska pozowała, Wyczółkowski stał się bardzo rozpoznawalną i cenioną postacią w świecie sztuki. Od tego obrazu w jego życiu artystycznym następuje przełom. Celowo o tym mówię, o tym rozchwytywaniu, ale Maria Skalska była przede wszystkim nauczycielką. I jako nauczycielkę w tym majątku u przyjaciół Ludomir Benedyktowicz ją poznał. Pani Skalska opiekowała się wówczas dwoma dziewczynkami. Uczyła, kształciła, traktowała jak własne dzieci. Te dziewczynki, była bardzo z nimi zżyta, ale z chwilą, kiedy młody Benedyktowicz już po studiach przyjechał i oni się spotkali, to oczywiście ona na niego zwróciła uwagę, on chyba bardziej, ale taka uszczypliwość kolegów, też malarzy, że na pewno ciebie nie będzie chciała, bo wiadomo, powodowały jakieś takie niesamowite napięcie w nim. Pisze o tym też Alicja Okońska i on nawet chyba nie zakładał, że to jest w ogóle możliwe. Dodatkowo te dziewczynki były tak zaborcze i widziały, że Maria Skalska znalazła taki wspólny język z Benedyktowiczem, ponieważ wcześniej nie miała jakby takiego pełnego doświadczenia na temat pracy artysty, a tutaj miała artystę na wyciągnięcie ręki, więc zadawała bardzo dużo pytań. I dziewczynki wywnioskowały, że Ludomir Benedyktowicz Marię Skalską chce im zabrać i wysłać do tej jego akademii, czyli do Monachium.
5: Czyli były zazdrosne.
4: Były zazdrosne. No i wywiązała się taka dyskusja między Benedyktowiczem a dziewczynkami, w której uczestniczyła też Maria Skalska i okazało się, że dziewczynki mówią, że
6: chyba pan nie chce nam zabrać naszej Marii do tej swojej akademii. On stanowczo odpowiedział, że nie. I tutaj spłynął rumień na jego policzki i żeby rozładować sytuację, to wysłał dziewczynki, żeby nazrywały kwiatów. I dziewczynki mówią, ale namaluje nam pan te zerwane kwiaty. Tak, namaluje i was, i kwiaty. No i do naszych czasów przetrwała kompozycja kwiatowa. Nie ma namalowanych dziewczynek, ale to jest piękna kompozycja, już taka z lekko rozjaśnioną tą paletą barw, w której też widać, że te soki w tych kwiatach już nie są tak sprężyste, tak życiodajne, że te kwiaty zaczynają trochę omdlewać, ale jeszcze zachwycają nasze oczy i wręcz w tym obrazie tak jakby pachniały. Więc zachęcam, żeby popatrzeć, dlatego że jest to też symboliczny obraz pokazujący okoliczności tego krajobrazu, na który patrzył podczas pobytu w wiejskim majątku Ludomir Benedyktowicz, okoliczności, w których rodzi się uczucie, więc znowu jest to ten krajobraz.

0: pomóc im finansowo, ale tam jeden z pierwszych utworów literackich Żeromskiego właśnie powstaje w tym mieszkaniu u państwa Benedyktowiczów, więc jest to taki ważny moment. I też Żeromski wykupuje posiłki, które gotuje Maria Skalska. Robi to po to, by pomóc w jakiś sposób finansowo. No i właściwie to jest taki bardzo szczęśliwy moment w życiu Ludomira Benedyktowicza, bo on żyje z pracy rąk własnych, dlatego wcale do naszych czasów tak dużo obrazów nie pozostało, dlatego że on je sprzedawał i w związku z tym musiał też prowadzić książkę rozchodów. Jest sporo do odkrycia, my staramy się Państwu w tym wszystkim towarzyszyć, ale takim, tak jak wspomniałyśmy, fajnym uzupełnieniem tej całej wystawy jest ten materiał fotograficzny. Możemy tam się przekonać, jak piękną kobietą była Maria Skalska, jak wyglądała, gdy pozowała, nawet do tych obrazów, które oficjalnie już zaginęły.
1: Więc zachęcamy, poznawajcie Państwo ciekawe postaci związane z Siedlcami, najbliższą okolicą i dziś właśnie zachęcamy do tego, żeby bliżej poznać Ludomira Benedyktowicza. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego w Siedlcach była moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia SK Siedlce.
0: Dziękuję i do zobaczenia w muzeum.
2: SK Siedlce.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Jest 9, SK News, Jakub Konieczkowicz. Front burzowy przechodzi przez Polskę. IMGW wydał alertę pierwszego stopnia dla 14 województw. Chodzi głównie o wschodnią i centralną Polskę. Ostrzeżenia drugiego stopnia objęły tylko część Podkarpacia. W prognozach burze, opady deszczu i lokalnie grad, a także porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S2 pod Warszawą. W rejonie węzła Warszawa-Okęcie doszło do kolizji. Jeden z pasów tunelu łącznicy S2 z S79 jest zablokowany. To zjazd m.in. na lotnisko Chopina. Aktywiści nad Morskim Okiem. Rusza protest organizacji prozwierzęcych w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Organizatorzy chcą jego kategorycznej likwidacji. Protest właśnie się zaczyna, ma potrwać do 21.
1: Godzina 9 w wakacyjną sobotę. Słuchajcie, to jest jeszcze wczesny poranek. To nie jest moment na jakiekolwiek domowe obowiązki. To jest czas, żeby spokojnie zjeść śniadanie. Potem bardzo długo pić kawkę na kanapie w salonie albo na balkonie, a dopiero potem się za coś weźmiemy. I to jest też dobry moment, żeby jechać na wakacje. Dosiadam się do Was i obsługuję playlistę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W Radiu SK jak zawsze macie idealny zestaw hiciorów w długą podróż. Teraz Wiktor Waligura z bardzo wakacyjnym, rozluźniającym numerem. W końcu wakacyjny weekend mamy. Tak Wam gra Radio SK.

0: Jeden z największych wakacyjnych hiciorów tego sezonu. Bebe Rexha i David Guetta przepędzają nam te burze, które przez Polskę teraz przechodzą. Tak wam gra Radio SK 16 po 9. A to była demolka, słuchajcie. Tak się właśnie wygrywa. Polscy siatkarze zdemolowali Brazylię w Lidze Narodów. Wygrali 3-0. Nie oglądałem tego meczu, bo to o 3 nad ranem było. Ale może Robert Lewandowski oglądał, bo siatkarze grali w Chicago, czyli w nowym mieście Roberta Lewandowskiego. No i może Robert Lewandowski w końcu zobaczył, co to znaczy dobrze grająca reprezentacja. Zostańcie z Eską, bo za chwilę dosłownie gips i kukon ty masz.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie w podrasowanej eskowej wersji. Majestic i Bonnie M. SK równa się najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to nie jest jakieś tam puste hasło, bo u nas faktycznie zaczynają się hity i zaczynają się wielkie kariery. Teraz poznajcie młodą światową gwiazdę. Nazywa się Stella Lefty, amerykańska wokalistka, która jest bardzo młoda, ma dopiero 23 lata, ledwo co studia skończyła. W młodości lubiła słuchać Taylor Swift, Miley Cyrus, aż w końcu zrobiła swój numer. Pierwszy, który tak poszedł szeroko. Słuchajcie, ten numer aktualnie podbija media społecznościowe, robi ogromne zasięgi, więc my go posłuchamy. Ten numer zaczyna się w Radio SK. Stella Lefty i Boston już teraz w SC.

0: przed chwilą gorąca nowość, teraz proszę bardzo, hit zawsze na czasie od Madonny. Z radiem SK nie ma nudy, a to pierwsza taka kara w historii Polski. Słuchajcie, ktoś dostał mandat za monitoring domowy. Ktoś sobie po prostu powiesił kamerę na swojej działce, tylko że ta kamera obejmowała też podwórko sąsiada i się sąsiad wkurzył, sprawę zgłosił i teraz Urząd Ochrony Danych Osobowych po raz pierwszy nałożył 26 tysięcy złotych kary. To trochę nieżyciowe, po co w ogóle taka kara, prawda? Przecież osiedlowy monitoring funkcjonował od zawsze i cały czas funkcjonuje. Nie zawsze to jest kamera, czasami to jest po prostu pani na emeryturze, która lubi chodzić i oglądać okolice. A poza tym, czy kamerę mamy, czy nie, to powiedzmy sobie szczerze, przecież i tak wszyscy wiemy, co się u sąsiada na podwórku dzieje, prawda? Jak goście przyjeżdżają, wiemy od razu, albo jak sobie nowy samochód kupi, o, tym bardziej.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99.

0: atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
1: BYD. Build your dreams.
3: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
5: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
6: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: I po reklamie.

0: Tabletka w Radiu SK. Taką wakacyjną wolność teraz czuje nasza słuchaczka Milena. Ona też jest w takim dobrym nastroju, właśnie w takim klimacie wstaje. Wstaje albo jeszcze śpi. Odsypia piątkowy wieczór, mam nadzieję, że nie kręci jej się w głowie. Milena, która zgarnęła eskowego kampera na weekend. Ona na pewno jest w dobrym humorze, bo ona się cenami paliwa nie przejmuje. Noclegami też, bo ma eskowy dom na kółkach jeżdżący. Na koszt naszego prezesa wszystko. I wy też tak możecie mieć. Już w czwartek komuś z was tego kampera, oczywiście zatankowanego i umytego, wyczyszczonego, komuś z was pod dom podstawimy. Tylko się zgłoście najpierw. Zgłoszenia przyjmujemy za darmo w eskowej apce na smartfony.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: SK. Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita, tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.

0: zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w super cenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przy zakupie 6 sztuk.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Rozpal smak grillowania. Teraz kiełbasa brocka Sokołów, opakowanie 450 gramów w super ofercie. 1 plus 1 gratis. Tak, 1 plus 1.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Minęła 10, SK News, Jakub Konieczkowicz. Specjalna komisja zbada przyczyny wypadku, do którego doszło wczoraj na linii kolejowej Nowy Sącz-Muszyna w Małopolsce. Wykoleił się pociąg towarowy.
6: Dokładną przyczynę określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o bezpośrednich przyczynach.
5: Mówi Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe. W miejscu wypadku trasa kolejowa jest zamknięta. Uruchomiono komunikację zastępczą. Tylko przez ostatnią dobę zachodniopomorscy strażacy interweniowali 58 razy. To po wczorajszych burzach, które przeszły przez region, głównie działali przy wiatrołomach i zalanych posesjach. Front burzowy dalej przechodzi przez kraj. Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś centralną i wschodnią Polskę. Inspiracje, nowe doświadczenia i spotkania. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Panie mogą skorzystać na przykład z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
7: Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują.
8: Panowie też stylizują.
9: Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa.
5: Festiwal potrwa do niedzieli.
10: Takie profesjonalne warsztaty na wakacje to nam facetom by się przydały, prawda? Jak robić profesjonalne zdjęcia drugiej połówce, bo my od tego na wyjazdach jesteśmy. Ale dobra, słuchajcie, teraz SK załatwia wam kosmetyki na fajne wakacje. Zostańcie z nami. No warto, bo za chwilę będzie też fajny mundialowy hit od Shakiry. Die, die. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 2 minuty po 10.

0: Alok i Stick Figure to są hity na czasie na lato w Radiu SK, a teraz będziemy szukać idealnego startu wakacyjnego dnia.
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome Eveline Cosmetics.
0: I teraz uwaga, na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Grzybowem nad Bałtykiem. Tam jest nasza słuchaczka Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam ze słonecznego Grzybowa.
0: A, słonecznego, czyli jeszcze dobra pogoda, no to perfekcyjnie. Co tam, jakie plany na dzisiaj, jak to u was wygląda?
2: No dzisiaj wybraliśmy się już na autobus do Kołobrzegu, może jakiś rejs, koło.
0: A to jak już wy jesteście po śniadaniu ogarnięci, to ja podziwiam, 17 po 10, ja się zazwyczaj o tej porze na wakacjach budzę. No właśnie, wasze zadanie na SK.pl polegało na tym, żeby dokończyć zdanie. Idealny wakacyjny dzień zaczyna się od, no ja uważam, że sam pobyt nad Bałtykiem to już jest dzień idealny, ale ty napisałaś, że ty lubisz wstawać o 6 rano. Czemu tak wcześnie?
2: Bo szkoda dnia, a pogoda nam się zapowiadała w sumie od samego przyjazdu do wyjazdu i tak się trzymałam, że 6 rano, nawet budziłam się wcześniej. Śniadanko, herbatka, kaweczka na balkonie i nad morze. 8 rano, pierwsza w wodzie. Mój mąż do 10 to już 3 razy się zdążył smarować.
0: To naprawdę wy szybcy strasznie jesteście, ale faktycznie, no, jak normalnie chodzimy do pracy, to o 6 rano ciężko wstać, ale na urlopie jakoś to fajnie przychodzi, bo wiemy, że możemy długo na tarasie z tą kawką posiedzieć. Napisałaś też, dokładnie, że lubisz siedzieć na balkonie w stroju kąpielowym. Na wakacjach można, bo normalnie to byśmy się wstydzili sąsiadów, nie?
2: No nie wiem.
0: Ale wakacje właśnie są od tego, żeby coś takiego robić. Ewelina, teraz...
2: No i samo to, że godzinę wcześniej wstaje, żeby się dłużej popierniczać.
0: No i właśnie
2: to... jest najważniejsze.
0: To jest, no właśnie, dzięki temu urlop jest dłuższy, wykorzystuje się ten urlop. Ewelina, dostajesz zestaw kosmetyków Eveline Cosmetics serii Cerabiome na słoneczne, upalne wakacje.
2: Super, dzięki śliczne.
0: No i dobrej pozostałej części urlopu. Do kiedy jesteście?
2: Wtorku.
0: To jeszcze sobie troszkę
2: odpocznę. Jeszcze 3 dni laby.
0: Dobrego wypoczynku, trzymaj się, cześć.
2: A mogę pozdrowić?
0: A no śmiało, dawaj.
2: Pozdrawiam moją miejscowość, wioseczkę Pogorzała i siostrę i męża, którzy spędzają ze mną ten czas i przyszłych swatów.
0: No i poszło, dzięki, trzymaj się, cześć.
2: Pozdrawiamy wszystkich.
3: Pozdrawiamy.
0: Pozdrowionka. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kosmetyki od Eveline Cosmetics, to wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie i jutro będzie kolejna szansa.
1: Sponsorem konkursu jest producent kremu nawilżająco-ochronnego Cerabiome z SPF 50 i ceramidami. Eveline Cosmetics.
4: Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
5: I po reklamie.

0: Britney Spears i jej hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 23 minuty godzina 11. Odpoczął sobie i już mu wystarczy. Słuchajcie, jest szansa, że Kamil Stoch wróci ze sportowej emerytury, przynajmniej częściowo. Członek sztabu szkoleniowego polskich skoczków, Stefan Horngacher, powiedział tak: pracujemy nad tym, żeby nieco częściej Kamil odwiedzał naszą drużynę. Może pomoże nam w niektórych sprawach zimą. Słuchajcie, moim zdaniem jest szansa. Przecież Wojtka Szczęsnego udało się ściągnąć z emerytury i do tej pory gra szczęśliwie w Barcelonie. To i Stocha się uda ściągnąć. Przecież od zakończenia kariery Kamila Stocha minęło już kilka miesięcy. Trochę sobie w domu pobył, odpoczął, pewnie ściany tam odmalował, w końcu przykręcił tę półkę, o którą żona prosiła i co pół roku przypominała. Myślę, że może mu zależeć na tym, żeby do skoków wrócić. Długo nie będzie trzeba namawiać. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Rozpal smak grillowania.

0: 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na Ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
7: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Czy wiesz, co jest kropką nad i w Twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: A to proszę bardzo, nówka sztuka od Alexa Moreda. Wszystkie hity zaczynają się w Wesce. To w tle brzmi jak jakaś imprezka na basenie w hotelu All Inclusive. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. No właśnie, niektórzy teraz na wakacje jadą, niektórzy z wakacji wracają, niektórzy po prostu mają weekend, no i pracujący też są. Ale teraz skupmy się na tym, że są wakacje. Zagrajmy w taką grę. Powiedzcie zdanie, które świadczy o tym, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteście na wakacjach. Wiecie, o co chodzi? Mówię, że jestem na wakacjach, nie mówiąc, że jestem na wakacjach. Może coś w stylu, takie zdania, które zawsze słyszycie na wakacjach albo wypowiadacie na wakacjach. Na przykład, posmarujesz mi kremem plecy? Chodź ze mną poszukać łazienki. A z czym chcesz tę zapiekankę? Takie zdania, które świadczą o tym, że jesteście na wakacjach. Podrzucajcie swoje propozycje. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i za chwilę dalej gramy, a wcześniej najnowsze newsy.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
11: BYD. Build your dreams.
13: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
16: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
17: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: I po reklamie.
19: Eska. Eska. Summer.
20: Dzień dobry, a może czas na to, aby właśnie się spakować i za chwilkę ruszyć? Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was propozycję last minute, ale nie tylko. A zaczynamy od tego, co już najbliżej. Dzisiaj, ostatni dzień Jarocin Festival. Ta impreza wraca do nas co roku, no i co roku przyjeżdżają na nią gwiazdy. W tym roku to m.in. Zalewski, Lordofon czy Mary z Polski. Wpadajcie, jeżeli macie ochotę ich dziś zobaczyć. Jeżeli jednak wolelibyście zobaczyć cyrk na wodzie, to to miejsce czeka na Was na przykład w Słupsku lub już niedługo za tydzień w Gdyni. No jeszcze Defender Salt Wave Festival. Taka impreza szykuje się 31 lipca i 1 sierpnia. Półwysep Helski, Jastarnia, a na scenie m.in. Jan Rapowanie, Vito Bambino, Kukon, Zalia, Liwka i wielu, wielu innych. Do dobrej zabawy.
19: Eska. Summer City.
21: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
22: Jest 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy auta zdarzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Załański opublikował w sieci plan naprawy relacji między naszymi państwami. Szczegóły zna Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Załański.
23: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, Wołodymyr Załański chce otworzyć wszystkie archiwa ukraińskich służb dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Ukraiński prezydent zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jednocześnie zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
22: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Rycerze już zgromadzeni pod Grunwaldem. Dziś inscenizacja słynnej bitwy z 1410 roku. Udział w niej weźmie ponad 1000 rycerzy z kilku państw. Rekonstrukcja rusza o 15.
24: Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc wprost, że jesteś na wakacjach. Takie wyzwanie wam rzuciłem i Maciek pisze, że przed chwilą w samochodzie usłyszał. No przecież ci mówiłam, żebyś spakował. Temperatura rośnie, bo wiadomo, jak czegoś zapomnimy wziąć na urlop, to wiadomo, czyja to jest wina, prawda? Dorzucajcie swoje głosowy na Messengerze Radia SK, a ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Babalala, to się chyba nigdy nam nie znudzi. Gymnast Heroes i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK, 17 minut po 11. Powiedz mi, że jesteś na wakacjach, nie mówiąc, że jesteś na wakacjach. W taką grę dzisiaj gramy i powiem wam, że co jedna głosówka to lepsza. Teraz Piotrek ma propozycję i to jest zdanie, które na wakacjach musi paść przynajmniej raz dziennie.
1: Kobieto, streszcza się, bo znów nie będzie co zjeść.
0: Tak jest, ale ona przecież musi makijaż uzupełnić, prawda? Wybrać odpowiednią stylówkę, żeby jakoś ładnie na mieście wyglądać, prawda? Żeby ładnie na zdjęciach wyjść, to też jest przecież ważne, przecież nie można wyjść w byle czym. A my facecie w tym czasie już czekamy przy drzwiach z zawiązanymi butami. I w tej samej stylówce od 3 dni. Radio
2: SK. Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy!
6: Sposób na twój dobry.

0: montować. Wełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Wakacje we dwoje, Zalia w głośnikach i się robi romantycznie. Tak wam gra Radio SK w wakacyjną sobotę. A jakie zdania zawsze muszą paść z ust waszych albo waszej drugiej połówki na wakacjach? Sonia? A, czekajcie, Sonia mi nie gra. Jeszcze raz.
1: Idź zajmij dwa leżaki.
0: Ale po co? Słyszałem, że można po prostu wieczorem ręcznik na tych leżakach położyć i są podobno wtedy zajęte. Ale Sonia, to niesie za sobą pewne ryzyko, jak faceta wyślesz, żeby leżaki zajął, bo jak ciebie nie będzie przez dłuższą chwilę, no to padnie takie zdanie.
2: Szczególnie na All Inclusive to jest kelner one więcej kelner.
0: Adam po prostu dba o to, żeby się All Inclusive zwróciło. Powiedzcie, że jesteście na wakacjach, nie mówiąc, że jesteście na wakacjach. Cały czas czekam na głosowy na Messengerze Eski i za chwilę gram The Weeknda.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
18: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
19: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
20: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Prazę Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
9: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
23: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
22: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to zapowiedź jutrzejszego wielkiego finału mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK, Argentyna kontra Hiszpania, Leo Messi kontra Lamine Yamal, jutro o 21:00, a tymczasem mamy wakacyjną sobotę. No i gramy tak, żeby wszyscy poczuli się jak na wakacjach, nawet jeśli do urlopu jeszcze daleko. Gromadzimy takie zdania, które na każdym urlopie pojawić się muszą. Gosia zazwyczaj słyszy to.
1: Mamo, pójdziesz ze mną pływać?
0: Ja wiem, co jest później. Wtedy Gosia do faceta mówi, weź ty z nim, mi się nie chce, ja rzeczy popilnuję.
2: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
12: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita, tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
11: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
2: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na www.akademiabialska.pl i rekrutuj już dziś.
13: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
10: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
20: Minęła 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. 24-letni kierowca ciężarówki zatrzymany. Wczoraj na S10 w okolicach Czerniewic nie zatrzymał się do kontroli. Staranował radiowóz i po spektakularnym pościgu uciekł. 24-latek trafił już do aresztu, czeka na zarzuty. Zdaniem ekspertów w przyszłym tygodniu diesel może kosztować niemal 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
21: Ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80-7,90 zł za litr. Ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7,30-7,40 zł.
20: Rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliw niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
22: Długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
20: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Kąpieliska w Kluczborku i na Jeziorze Nyskim wyłączone z użytku. To przez zakwit glonów. Pozostałe kąpieliska na Opolszczyźnie są bezpieczne.
0: A teraz bardzo ważne pytanie od Kuby. Uwaga!
23: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz, to dzisiaj będzie na antenie?
0: Oczywiście, że będzie. Nawet w tej godzinie. Gips i kukon ty masz, na pewno się pojawi. A tak poza tym doinformuję, że mamy dzisiaj Światowy Dzień Słuchania. Najlepiej świętować z Radiem Eska. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Czysty sprawdzian dla głośników. Jeden z najbardziej imprezkowych numerów, jakie ostatnio powstały. To są właśnie wakacje z Radiem SK w sobotnie popołudnie 18 po 12, Alkswell i Bone. A jeśli potrzeba wam więcej imprezkowych klimatów, no to odpalajcie SK Live Remix. W każdy piątek po 18 w Radiu SK lecą najlepsze sety DJ-skie od najlepszych producentów. Gra u nas Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz i wielu innych. I dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy dla was także w sobotę po północy. Także jeśli dzisiaj wam się szykuje jakaś domówka albo ognisko ze znajomymi, polecam odpalić SK w tle, nie pożałuję. A może komuś teraz potrzeba takich imprezkowych klimatów, do sprzątania na przykład? Możecie to zrobić, SK Live Remix gra non-stop w SK-owej apce na smartfony.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: I po reklamie.

0: Magic System w Radiu SK. Jest energia dla tych wszystkich, którzy jeszcze się nie wzięli za sobotnie obowiązki. To teraz już wymówki nie ma. Tak wam gra Radio SK, to wakacyjne hity na czasie. No i ważna informacja dla tych, którzy w najbliższym czasie urlop zaczynają. Pozwólcie, że wam zacytuję jeden z wielu nagłówków w internecie. O upałach na razie możemy zapomnieć. Długotrwała fala zimna coraz bliżej Polski. No tak, słuchajcie, w najbliższym czasie będzie grzmiało, wiało, będzie zimno. Krótko mówiąc, od upału odpoczniemy. I to jest wbrew pozorom dobra informacja. Bo uwaga, napisała do nas słuchaczka Iza, Polka mieszkająca w Barcelonie. I ona mówi tak, że tam nawet w nocy jest około 30 stopni i ciężko normalnie funkcjonować. I że za 10 dni zaczyna urlop w Polsce i już się nie może doczekać, aż do nas przyjedzie i się trochę schłodzi. Także słuchajcie, nie narzekajmy na tę polską pogodę, bo niektórzy o czymś takim marzą, a my to mamy na co dzień. Ale zaraz, skoro Iza przyjeżdża do Polski, to znaczy, że się jedno mieszkanie zwolni w Barcelonie.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu BYD Carset Emotion, Siedlce Brzeska 169.
9: BYD. Build your dreams.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
12: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w supercenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przy zakupie.

0: od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Rozpal smak grillowania. Teraz kiełbasa brocka Sokołów, opakowanie 450 gramów w super ofercie. 1+1 gratis. Tak, 1+1.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: jest taki wakacyjny hicior, że aż by się chciało z nim wskoczyć do morza. Urzel na antenie Radia SK, gramy wakacyjne hity na czasie. Za chwilę stery przejmuje Mati Fuczyło. Znaczy, ja bym chciał, żeby przejął stery, ale słuchajcie, Mati ma ten sam problem, który ma wiele osób dzisiaj, czyli burza Matiego złapała w sklepie. Jak tam u ciebie, jak sytuacja?
1: To znaczy, burza to mnie nie złapała wcale w sklepie, drodzy słuchacze Radia SK. Już do was biegnę, bo właśnie wyszedłem z galerii handlowej. Słuchajcie, wiem, w tym momencie powinienem być już w studiu, ale w tym momencie jestem na chodniku, gdyż właśnie przestało padać. Biegnę do was, słyszymy się o 13, mam nadzieję, że dobiegnę, słuchajcie.
0: Więc jeśli widzicie taką biegnącą osobę, zmokniętą całą, to prawdopodobnie to jest Mati Fuczyło, który za chwilę się spóźni do pracy, ale mam nadzieję, że szef nie słucha.
1: Szefie, przepraszam, a nawet jak słuchasz, to ja będę po prostu... Nie chciałbym być taki mokry na antenie, wiecie jak jest. Bo to widać w radiu.
0: Oczywiście, że tak. Zostańcie z Radiem SK, za chwilę gramy hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność zapachowych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów.

0: 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Czasem dobrze jest mieć coś zaplanowanego, bo wtedy jakoś tak łatwiej się żyje, prawda? Kiedy ma się do czego odliczać. Mati Fuczyło, cześć, zaczynamy właśnie z takim odliczaniem. Ja wiem, że to już lekko po wakacjach, ale warto przygotować się już teraz, bo bilety mogą uciec. 5 września, Chorzów, Stadion Śląski, przygotujcie się, bo przed nami 90 minut emocji, historii wielkiego widowiska. Mam na myśli mecz Polska-Anglia. Ikony polskiej i angielskiej piłki pokażą się na murawie. Jeżeli chcecie ich zobaczyć, no to bądźcie koniecznie. Teraz już opcja muzyczna, odnowa, festiwal, ta impreza już 26 lipca w Gorzowie i 14 sierpnia w Kielcach. Na scenie wielu artystów jak Igo, Kasia Sienkiewicz, Cortez czy Lemon albo Zalia. Jeszcze SK Music Tour, 25 lipca, Giżycko, Maryla Rodowicz.
10: SK. Summer City.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. 4 osoby ranne, w tym 2 dzieci. To po wypadku na Krajowej 10 w miejscowości Nowa Góra niedaleko Płocka. Samochód uderzył w ogrodzenie. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 4 pseudokibiców zatrzymanych. Są podejrzani o napad na przypadkowe osoby w Austrii. 2 mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski na lotnisku. 2 pozostałych w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. A przypomnę, w napadzie z zeszłego roku na autostradzie A9 w Austrii grupa pseudokibiców zatrzymała samochód 2 Chorwatów. Pobili ich i zdewastowali pojazd. Jak do tej pory za ten napad przed sądem wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Warunki są dobre, jednak mogą nadejść burze. To na szlakach turystycznych w Beskidach, ostrzegają GoProwcy. Na górskie wędrówki przypominają szczególnie o odpowiednim ubiorze. W podobnych warunkach turystycznych, jak również o burzach, informuje Karkonoski Park Narodowy.
14: My coś o burzach wiemy w Radiu
15: Bardzo
14: SK,
15: się utożsamiam z tą radą o dobrym ubraniu. Słuchajcie, nie idźcie dzisiaj na spacerek w klapeczkach, jak ja do pracy. To jest błąd. Dotarłem.
14: Ale to słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Warto robić formę na lato, bo się może właśnie w takich sytuacjach przydać, żeby przed burzą uciekać
15: co
14: do pracy.
15: Człowiek nabiegał.
14: Mati Fuczyło z wami zostaje.

0: To nowość od Stanach, ITP i TD. I 18 minut po 13. Ustaliliśmy już to, że ledwie udało mi się tutaj do was zdążyć, bo złapała mnie taka potężna burza. No ale jestem. I pomyślałem, że no, może spacerek w klapkach będzie idealnym pomysłem na to, żeby dotrzeć do pracy. Nie był. Nie róbcie tego w domu, naprawdę. To jest sobota z SK Mati Fuczyło, cześć jeszcze raz, ale skoro ja już dzisiaj zaliczyłem darmowy prysznic, nie chcielibyście mnie teraz widzieć, no to pytanie, jakie przygody zaliczyliście ostatnio wy, a może nawet dzisiaj? Może nie tylko mnie dzisiaj złapał deszcz? Co u was? Jakie przygody was ostatnio spotkały? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. No może nie tylko ja jestem teraz taki mokry, no i z kimś się mogę utożsamić, albo ktoś ze mną. Radio SK. Wysyłajcie głosówki, a ja zaraz nas wszystkich rozgrzeję. Benson Boone, sorry I'm here for someone else.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach, od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: I po reklamie.

0: Physical to Dua Lipa w Radiu SK. A możemy tak trochę zamieszać i zagrać coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo są takie nowości, które naprawdę potrafią zaskoczyć, tak jak mnie dzisiaj ten deszcz. No i nie tak dawno ukazał się kawałek, który poniósł się szeroko po internecie, jak szalony. No i przeczytam komentarz spod teledysku do tego kawałka. Uwaga, cytuję. Słuchałem tego na słuchawkach, miałem wrażenie, że ktoś za mną idzie, odwracam się, a to przechodzi ludzkie pojęcie. A kto to ludzkie pojęcie przechodzi? On nazywa się Per Jean, a jego nowość to Sama i my gramy to w Radiu SK.

0: Ja to Mati Fuczyło. No i dostaję od was głosówki w temacie tej mojej dzisiejszej małej tragedii. Wybrania się do pracy w klapkach, no i złapania mnie przez deszcz. I to taki spory deszcz. Ale słuchajcie, Adam rzucił nową perspektywę na tę kwestię. Uwaga, głosóweczka od Adama.
1: Siema Mati. Słyszałem twoje dwa wejścia do telefonicznej, że niedawno na antenie to, że zwłokłeś i wybrałeś się do pracy w klapkach, to tylko dobrze o tobie świadczy. Tutaj jest taka aura, woda zalała pół miasta, są, że klapki i ręcznik idealnie się uszyradzą. Pozdrawiam.
0: Każdy ma takie plażowanie, na jakie zasłużył. Radio SK. A u was dzisiaj jak? Wysyłajcie głosówki, mam nagrody.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Tanie śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, 10 sztuk, tylko 6,99. Tak, 6,99 za opakowanie. Nie przegap.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
12: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
13: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.

0: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: to DJ Goja i Jason Derulo. Mi Chico. I to jest w ostatnich dniach naprawdę ogromny hit. Ja wyobrażam sobie siebie w jakimś takim jacuzzi, słuchając tego utworu. A wy? On pasuje w sam raz, prawda? No ale pasuje też na imprezę, jeżeli jeszcze dzisiaj chcielibyście sobie taką urządzić. Fajnie by było. No a brakuje wam już tylko playlisty. Wiadomo, że to jest zawsze najtrudniejsze wybrać. No co zagrać? Co zagrać? Potem ktoś podchodzi i mówi, a weź zagraj to, a weź to zagraj i tak dalej. No to lepiej zdać się na innych. Niech ktoś o tym pomyśli za was, niech już przygotuje wszystko. No i my możemy tym kimś być. Włączcie Eskę dziś w nocy, gramy Eskę Live Remix, najlepsi DJ-e świata grają u nas swoje sety. A to między innymi Armin Van Buuren czy Lost Frequencies, a więc błędów to tam na pewno nie będzie. Same dobre muzyczne wybory. W apce też można słuchać przez całą dobę.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita, tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Eska. Eska. Summer.
2: Istnieją takie atrakcje, na które nie każdy by wpadł, kiedy zastanawiałby się nad tym, co ciekawego można zrobić, ale jestem tutaj ja i ja chętnie wam o nich opowiem. Mati Puczyło to jest SK Summer City, a zaczynamy od propozycji dla fanów koni. Wyścigi konne czekają na was w wielu miejscach Polski. Jednym z nich jest tor wyścigów konnych Służewiec w Warszawie. Wpadajcie, bo tam w weekend i nie tylko można zobaczyć gonitwy i przenieść się nieco w czasie. Jeżeli jednak macie ochotę na śmiech, śmiech to zdrowie, wiadomo, to wpadnijcie na Polską Noc Kabaretową. Ta impreza pojawia się w wielu miejscach już niedługo. Ostróda, 31 lipca, 1 sierpnia to już Mrągowo, a teraz już opcja na cyrk. 21 lipca Zamość, tam cyrk Zalewski. 26 to Rzeszów.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
3: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny wypadek na jeziorze Niegocin w Giżycku. Skuter wodny uderzył w nawodną stację paliw. 3 osoby są ranne, mówi Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
4: 11-latek pływający wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową, wybijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
3: Ucierpiał chłopiec oraz 2 osoby przebywające w okolicach stacji. 11-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR-u. Front burzowy w centralnej i wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia IMGW dotyczą aż 14 województw. Część Podkarpacia objęły ostrzeżenia drugiego stopnia. Burze z deszczem i silne porywy wiatru mogą występować do późnego wieczora. Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce. W nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia.
5: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinałowych. Myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
3: Komentuje szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Pierwszy gwizdek dziś o 23:00.
2: Dostałem przed chwilą głosówkę od Piotrka.
6: Pogoda normalnie jak na grillu. Smaży, smaży, aż wysmaży.
2: Słuchaj, ja nie wiem, gdzie tak smaży, smaży, aż wysmaży, ale duża część Polaków ci zazdrości, zazdrości, aż zazdrości. Ale niech smaży. Mati Puczyło, Temper City, Self-Aware, zaczynamy.

0: Hold Us. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton. 17 minut po 14, to jest sobota, to jest Radio SK. Słuchajcie, widziałem wczoraj filmik, na którym jeden z polskich raperów został obrzucany jajkami na własnym koncercie. Nie do końca wiadomo, co tam się wydarzyło i dlaczego to się wydarzyło, ale się wydarzyło. No i powiem szczerze, ja myślałem, że takie rzeczy to dzieją się tylko w filmach. No, bisu raczej tam nie było, no i omletu też raczej z tego nie będzie. Damiano David, The First Time, to już za chwilę Westę, będzie też Kaigo.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku

0: sklep. Biedronka. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: I po reklamie.

0: Jak romantycznie, prawda? Sienna Spiro, Great Expectations. 25 minut zostało do godziny 15. Sprawdzam, co dzisiaj u Was, jak wygląda sytuacja. No to, że ja dzisiaj bardzo zmokłem biegnąc do Was, to już ustaliliśmy. Ale jak się okazuje, nie tylko ja. Nathan wysłał głosówkę.
1: Siema, ja łączę się w bólu, bo aktualnie rozważąc catering po klientach, co przeschnę trochę w aucie, to zaraz z domu wychodzę na chłodny prysznic. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy, ale słuchaj, brzmi to całkiem nieźle. W aucie sauna, poza autem prysznic. Wszystko się zgadza. Tak dokładnie powinno wyglądać saunowanie. No, szkoda tylko, że to takie niezaplanowane.
2: Reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tylko teraz wszystkie cukierki na wagę 25% taniej. Tak, wszystkie cukierki na wagę 25% taniej.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych, parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
6: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o

0: 50%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 m² w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
2: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
3: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w super cenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przez

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
1: SK.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. A ja mam ważną wiadomość. Podwyżki będą... Nie żartuję, właśnie się o tym dowiedziałem. Problem polega tylko na tym, że to będą podwyżki ceny na stacjach paliw. No niestety, no ale są podwyżki, nie skłamałem. Eksperci mówią, że w przyszłym tygodniu może być nawet o kilkadziesiąt groszy na litrze drożej. Ja chyba przykryję auto kocykiem, niech sobie odpocznie w garażu.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: promocja.
1: Więcej.
2: Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
15: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
15: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorzeczność i zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosunowa. US Farmacja Spółka z o.o.

0: Akademia Bialska w Białej Podlaskiej to najlepsze miejsce do rozpoczęcia studiów. Nasza oferta zapewnia zdobycie wszechstronnego wykształcenia. A co nas wyróżnia? Ponad 20 kierunków studiów, elastyczne plany zajęć dostosowane do potrzeb studenta, wysokie stypendia, atrakcyjne praktyki w renomowanych firmach oraz komfortowe pokoje w nowoczesnych domach studenta. Z nami zdobędziesz wiedzę, która otworzy przed Tobą drogę do kariery. Zainwestuj w swoją przyszłość. Dołącz do nas już dziś. www.akademiabialska.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Przez całe lato SK rozkręca wakacyjne imprezki. Przed nami kolejny przystanek SK Music Tour. W przyszły weekend nasza trasa zatrzyma się w Giżycku, a razem z nami królowa polskiej sceny. W sobotę na plaży w Giżycku zagra Maryla Rodowicz. Kolejny punkt SK Music Tour to Ełk. Tam 31 lipca zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, zespół T-Love czy Tede. Ta impreza również jest darmowa. Byłem wczoraj oddać butelki w automacie i prawdopodobnie pobiłem jakiś rekord. Przy trzecim worku to już nawet byłem zestresowany, bo czułem oddech pana za mną na plecach. No takie mam przygody właśnie, może wy macie lepsze. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ktoś mi mówi, że wasze przygody są ciekawsze. Tame Impala, Jenny i Dracula. Tak, gramy o 15.

0: Wiedźmińska.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj. Fonzie!

0: Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit. A to David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK, 17 już prawie minut po 15. Dzisiaj przed nami mecz. Mecz o trzecie miejsce na Mundialu. Francja zagra z Anglią, to o 23. No trzeba jeszcze trochę poczekać. Testuje nas ten Mundial, prawda? Bo ta 23 to i tak wcale nie najpóźniejsza z godzin możliwych mundialowych meczów. Któraś z tych drużyn, czyli albo Francja, albo Anglia, będzie zadowolona, chociaż trochę, bo pewnie chcieliby być w finale. No i któraś, delikatnie mówiąc, zadowolona nie będzie. Ale jedno wiadomo na pewno...
1: Będzie się działo!
0: Macie faworyta? A jutro finał.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: sklep. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: I po reklamie.

0: Feel This Moment to Pitbull i Christina Aguilera Veste. A to jest Sobota z Eską, to są hity na czasie i hitem jest też dzisiejsza pogoda w prawie całej Polsce, no bo w prawie całej Polsce są alerty przed burzami, są alerty przed jakimś deszczem szalonym, a i tak dalej, więc uważajcie na siebie dzisiaj. No nie brzmi to jak idealna weekendowa, wakacyjna pogoda. Takiej bym wam życzył, no ale no niestety, no jest jak jest. Ale sytuacja niedługo się uspokoi i wtedy można na przykład wybrać się gdzieś na urlop, nawet taki szybki, i my możemy wam w tym pomóc. Eska dowozi kampera. W każdy czwartek nasza ekipa przyjeżdża do was kamperem zatankowanym do pełna, a kluczyki na przedłużony weekend zostawiamy wam. No i możecie pojechać dokąd tylko chcecie, naprawdę. No to zastanówcie się, gdzie wybralibyście się wy i zgłoście się za darmo w aplikacji Radia Eska.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
5: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę.

0: Na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
4: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Czas na letnie orzeźwienie. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7 Up i

0: Kia, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: nerwy to coś.
1: No i wszyscy elo. To coś, tak nazywa się ten hit, a to White 2115, Palar, Vivi, Simone, Mercury, Veste. Tak gra SK latem, żeby nawet jeżeli lata trochę brakuje, to było chociaż w głośnikach. Swoją drogą właśnie dowiedziałem się, że dziś jest dzień słuchania. No to świętujcie dalej ze mną i z hitami na czasie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Space.sk.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
0: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Creavit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
12: Lidl, to się opłaca.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tanie śniadanie. Teraz jaja rozmiar M

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiesz, co jest kropką nad i w twoim domu? Dach. A jeśli świetny dach, to Koldach. Od 25 lat jesteśmy uznani za jednych z ekspertów w pokryciach dachowych. Dlaczego warto wybrać właśnie nas? Doświadczenie, kompleksowa obsługa od pomiaru do wykonawstwa i przede wszystkim zadowoleni klienci. Koldach, partner Budmat i 4D Grupa zaprasza. Znajdziesz nas w Nowych Iganiach przy Siedleckiej 4B, w miejscu, gdzie profesjonalizm spotyka się z pasją do dachów. Koldach. Dachy, rynny, ogrodzenia.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Już w przyszłym tygodniu za darmo zobaczymy prawdziwe światowe gwiazdy. Przed nami Łódź Summer Festival. To największa impreza w Polsce miejska. Łódź zamieni się w festiwalowe miasto. Na scenie pojawi się m.in. Sean Paul, Timbaland, Bastille czy Natalie Imbruglia, którą znacie z hitu Torn. Wśród polskich artystów też mocna reprezentacja. Na Łódź Summer Festival zagra Dawid Kwiatkowski, Zalia, PZ, Mata, BDOS 2115 czy White 2115. Impreza rusza w piątek, potrwa do niedzieli. SK będzie tam razem z wami, bo szykujemy niespodziankę. W Radiu SK mam dla was hit, który pewnie jutro usłyszymy w przerwie przed drugą połową finału mundialu. Shakira, Daj Daj będzie, a wcześniej jeszcze Mans Zelmerlow, no i jeszcze wcześniej jestem ja. Mati Fuczyło, cześć!

0: przy tym hicie to lato mogłoby trwać cały czas, prawda? Gibbs, Ego, For Money, ostatni dzień lata. To jest SK, a ja mam dobrą wiadomość. Tak naprawdę do ostatniego dnia lata to zostało nam jeszcze 67 dni, a do końca wakacji 44. I ta druga liczba wydaje mi się, że potrafi podzielić, prawda? Bo rodzice odliczają, młodsi no raczej proszą o to, aby czas się zatrzymał. Radio SK. Why, Shawn Mendes, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten hit już dobrze znamy, prawda? To Sanach i Daria Zawiałow, to Eldorado. 30 minut zostało do 17. Może coś nowego teraz? Co wy na to?
1: Zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. To teraz przeniesiemy się na Ibizę albo gdzieś, gdzie klubowe hity da się usłyszeć w naprawdę dużych ilościach. Bo to może być też SK dziś w nocy. W końcu przed nami SK Live Remix z setami najlepszych DJ-ów. Ale zanim to, a to jeszcze rozgrzewka i nowość. A tak poza tym mamy weekend, więc może poczujmy klimat weekendu. Meduza, Khalid, weekend. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: A i tak brzmią hity na latowesce. To Will Smith i Miami. To teraz może lecimy na wakacje? Co wy na to? Słuchajcie, zmieniło się to, jak wybieramy miejsca, do których się... No właśnie, wybieramy na wakacje, bo jeszcze niedawno Polacy zazwyczaj wybierali jak najcieplejsze kierunki. Zresztą sam taki byłem, sam tak miałem. No i to się, słuchajcie, zmieniło. Według ekspertów teraz wolimy jeździć tam, gdzie jest zimniej. Naprawdę, no żeby trochę się schłodzić, no bo upały to i tak już mamy w domu. No i na przykład coraz częściej latamy do Estonii czy na Litwę zamiast do Turcji czy Egiptu. I w sumie ja to nawet rozumiem, bo to jest całkiem miłe uczucie, gdy klapki nie topią się pod stopami.
1: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.

0: mleko Vita tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzisiejsze triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Teraz lody familijne Zielona Budka, 1 litr, tylko 9,99. Tak, 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
1: Esko.

0: Zawsze słysząc ten hit mam ochotę stanąć na baczność. Alan Walker, Ava Max i Fate w Radiu SK 7 minut przed 17. W ostatnich dniach, no słuchajcie, było trochę ciepła, ale spokojnie, nic nie może potrwać za długo. Dzisiaj no, już można było troszkę popływać miejscami przez deszcz. Mi się zdarzyło idąc tutaj do was. No a od jutra będzie już tylko chłodniej i chłodniej i chłodniej, no, ale jeszcze podobno lato będzie. Jeszcze w lipcu możemy się spodziewać ciepłych dni. Za to gorąco będzie na przykład w naszej playliście Temper City Self Aware, to już za chwilę zagram. To zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę się wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Rozpal smak grillowania. Teraz

0: Mm.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
6: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
7: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
16: W Radiu SK zawsze są najlepsze imprezki. Zbieramy dla Was letnie wydarzenia z całej Polski. To jest właśnie SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Już dzisiaj drugi wieczór niezłej imprezki w Gdańsku. Tam zatrzymało się męskie granie. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. duet, który doskonale znacie z Eski z hitu Stygnie Lato, czyli Kuba i Kuba. Zagra też Wiktor Waligura, a więc pewnie pojawią się jego cztery pory roku. Na gdańskiej scenie wystąpi też Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut, czyli autorzy hymnów tegorocznej trasy. A już niedługo będzie okazja, żeby na żywo zobaczyć Ewę Farną. Ostatnio jest o niej głośno po tym, jak ogłosiła przyszłoroczny koncert na warszawskim Torwarze. Nie musimy tak długo czekać, bo Ewa Farna zagra też 31 lipca w Mrągowie. Tam szykuje się festiwal 12 godzin Serce Mazur. Na tej imprezie oprócz Ewy Farnej pojawi się też m.in. zespół Lemon.
15: Eska.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Muzyką się żyje.
19: Kazimierz Dolny jest aktualnie zagłębiem polskiej muzyki. Dzisiaj ostatni dzień festiwalu Kazimiernication. Na scenie pojawi się m.in. Natalia Przybysz czy Paktofonika. Na tej imprezie miała też zagrać Kaśka Sochacka, ale niestety nie da rady wystąpić. Wczoraj poinformowała, że niestety dopadł ją wirus, ale znalazła godne zastępstwo. Zamiast Kaśki na scenie pojawi się Artur Rojek. Spojrzałem przed chwilą na transmisję z Tour de France. Wyścig trwa już 2 tygodnie. Dzisiejszy etap ma ponad 150 km, a panowie pod górę jadą 50 km na godzinę i to przez miasto jeszcze.
20: Żeby tylko mandatu nie złapali, wy też nie złapcie. Mati Fuczyło, cześć.

0: 14 minut po 17. A to księżniczka od Sylwii Grzeszczak. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was, jak tam sobota. I okazuje się, że no tak, sobota może i jest, ale u niektórych uśmiechów brakuje. Radek się nagrał.
1: A ja mam ciche, mam nadzieję, tylko godziny z dziewczyną, bo niestety stwierdziła dzisiaj, że nigdzie nie chce jej zabrać, więc no trzeba to jakoś ogarnąć. Pozdro.
0: Radek, ja nie chcę nic mówić, ale rozwiązanie nasuwa się samo. No to myśl już tylko nad miejscem. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już za chwilę Wesce, a tobie Radek dobrej zabawy na wyjściu.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: złotych.
1: Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: Ciekawe, czy jutro zaśpiewa ten kawałek. No fire. Shakira, Hips Don't Lie, bo przypomnę, że jutro przed nami historyczne wydarzenie. No po pierwsze finał mundialu, wiadomo, Hiszpania, Argentyna, ale finały mundialu, no to już w historii mieliśmy. Za to nigdy wcześniej nie było jeszcze występu muzycznego w przerwie meczu finałowego na piłkarskich mistrzostwach świata. Nigdy! A teraz będzie. Wiadomo, że piłkarze na boisko wrócą po dokładnie 18 minutach i 30 sekundach, a część muzyczna ma potrwać 11 minut i 30 sekund, dokładnie. No i w tę króciutką chwilkę na scenie mają pojawić się, uwaga, Shakira, Madonna, Justin Bieber czy BTS. Ciekawe, kto będzie bardziej zestresowany, artyści czy techniczni, którzy odpowiadają za to, żeby wszystko poszło zgodnie z planem co do sekundki. A jeżeli jeszcze kibice będą chcieli bisu, co wtedy?
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
9: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od Siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
12: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
13: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce, Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
14: Strus Development Spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto. Zapraszamy na koncert, którego nie można przegapić. 24 lipca o godzinie 18 w Dworze Mości Brody wystąpi Wiktor Dyduła. Letni wieczór pełen emocji, pięknych melodii i niezwykłej atmosfery. Bilety dostępne na biletyna.pl oraz pod numerem telefonu 25 641 70 30. Śledźcie nasze media społecznościowe, aby być na bieżąco. Zaprasza Dwór Mości Brody.
15: Matura za tobą? Gratulujemy! Dobre wyniki otwierają drzwi do twojej przyszłości. To idealny moment na strategiczny krok w karierze. Naprzeciw dynamicznemu rynkowi pracy wychodzi Akademia Bialska imienia Jana Pawła II. Oferujemy studia stworzone z myślą o wymaganiach pracodawców. Co zyskujesz? Nowoczesne kierunki, przyjazną atmosferę oraz stypendia, które gwarantują komfort studiowania. Wspieramy talenty i pomagamy je rozwijać. Przyszłość zaczyna się teraz. Wybierz studia w Akademii Bialskiej imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wejdź na

0: Apel i rekrutuj już dziś.
1: Wpadnij do Justa Dom w Siedlcach i wybierz rozwiązania idealne dla siebie. Rolety, plisy, żaluzje i moskitiery. Nowoczesne, stylowe i dopasowane do Twoich potrzeb. Z nami zyskujesz nie tylko produkt, ale też profesjonalny montaż. Szybko, dokładnie i bez problemów. A teraz najlepsze. Skorzystaj z promocji i odbierz 20% rabatu na rolety. Znajdziesz nas w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 91. Justa Dom. Otwórz się na jakość. Justa Dom. Otwórz się na profesjonalizm.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Tanie śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, 10 sztuk, tylko 6,99. Tak, 6,99 za opakowanie. Nie przegap.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal. Organizator programu.

0: Whatever Turns You On to Axwell i Bon w Radiu SK. 8 minut zostało do godziny 18. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę na takie klubowe brzmienia, to jeszcze dzisiaj w nocy możecie ich się spodziewać w Radiu SK. W końcu SK Live Remix wraca nie tylko w piątki, ale też w soboty. A więc dziś w nocy możecie spodziewać się miksu pod najlepszych DJ-ów świata. A jednym z najlepszych DJ-ów świata jest Paweł Bogaj, który właśnie się zameldował w studiu. Dobiegł. Ja dzisiaj nie dobiegłem, wiesz?
1: Właśnie Łukasz mi mówił. Sprzedał cię po prostu. Powiedział, że nie dobiegłeś, musiał czekać dłużej.
0: Musiał. Ale to zobacz, nie tylko tobie mnie sprzedał, ale też sprzedał mnie wszystkim słuchaczom Radia SK. I teraz ja się jeszcze sam sprzedałem. Ale ty dobiegłeś, to tak z tego co widzę, to też nie pada.
1: No
0: to
1: nie, nie pada. Dzisiaj jest wieczór, no u nas jest fantastycznie.
0: No to u nas jest fantastycznie, z Pawłem będzie jeszcze bardziej fantastycznie. Z tego co widzę, hity są. Wiktor Waligura będzie, no i Paweł będzie, a jak Paweł będzie, no to imprezka musi się udać, tak?
1: Oczywiście,
0: no,
1: zapraszam.
0: No to zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest promotor regionu Zillertal, organizator projektu Urlop w Austrii.

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka MPM, taniej o 300 zł. Teraz za 1189 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1489. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 24 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Tylko do soboty. Szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,9.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
9: Czas na letnie orzeźwienie. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis.
8: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK. SK.
3: Jeśli nie wyobrażacie sobie wakacji bez dobrej imprezki, to się idealnie składa, bo my taką dla was mamy. Za chwilę ją rozkręci Paweł Bogaj, ale to nie wszystko. Mamy też dla was festiwalowe propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W przyszłym tygodniu Łódź zamieni się w jedno wielkie festiwalowe miasto. Przed nami Łódź Summer Festival. Na scenie światowe gwiazdy Sean Paul, Timbaland czy Bastille, a wśród polskich artystów też mocna reprezentacja. Na Łódź Summer Festivalu pojawi się Dawid Kwiatkowski, Zalia, PZ, Mata, BDS czy White. Ta impreza rusza w piątek. SK będzie tam z wami i szykujemy dla was niespodziankę. A dzień wcześniej, czyli w czwartek, łysy mężczyzna numer jeden na świecie do nas wpadnie. Na PGE Narodowym w Warszawie zagra Pitbull, a już jutro koncert naszego polskiego gwiazdora. Jeśli lubicie Oskara Cymsa, to wpadajcie do wsi Jeżowe, niedaleko Rzeszowa. Oskar zagra na Dniach Gminy.
2: SK. SK. Summer City.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyką się żyje.
6: Ogromne zainteresowanie koncertem Ewy Farnej. Kilka tysięcy biletów zginęło w zaledwie 9 godzin. Artystka ekspresowo wyprzedała wszystkie wejściówki na koncert na warszawskim Torwarze, a ten już 28 kwietnia w przyszłym roku. Ewa Farna zapowiada show z okazji 20-lecia działalności artystycznej, no a świętowanie rozpoczęła w Czechach, gdzie mieszka na co dzień. Udało jej się wyprzedać 3 stadiony, a teraz postanowiła docenić też swoich polskich fanów.
4: Imprezka.
2: Impreska.
4: Impreska. Impreska.
6: 18 na zegarach. Zaczynamy oficjalną sobotnią imprezkę w Radiu SK. Dzisiaj obchodzimy też Światowy Dzień Słuchania. No więc idealnie jest teraz włączyć SK i bawić się do hitów na czasie. I słuchać ich uważnie. Paweł Bogaj, zapraszam. A muzycznie na początek zaproponuję coś od Wiktora Waligury. On będzie śpiewał o czterech porach roku, ale nie, my nadal cały czas w letnim vibe'ie.

tygodnia w jednym kawałku. Fire, Fire Shimza. Niedawno grał w Polsce. Ja sobie sprawdziłem przed chwilą jego najbliższe koncerty. I uwaga, Rumunia, Hiszpania i Włochy. Tak to się przedstawia, jeśli chodzi o Shimzę. 7,5 minuty po 18. Bawimy się wspólnie. To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To są najlepsze hity na czasie. Słuchajcie, na Messengerze widzę, że bawią się z nami, uwaga, znajomi Magdy. Pozdrawiamy, którzy wpadli do niej na urodziny. I o tym spotkaniu informuje nas koleżanka Kinga. Oczywiście pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz przy Esce grillują, balują się, no i spotykają się ze znajomymi. Jak się spotyka ze znajomymi, to warto zadbać o coś do jedzenia. Teraz Bydgoszcz, tam się przenieśmy, słuchajcie, no bo Bydgoszcz płonie. I to nie po papryczkach, czyli właściciel pizzerii Jolanta przeżył chwilę grozy. Pewnie widzieliście ten filmik w internecie. Klient odmówił zapłaty 333 zł za zamówienie. Zamówił dużo pizzy, no i nie odebrał. Zamiast wyciągnąć portfel, zaczął grozić, uwaga, wysadzeniem lokalu w powietrze. Teraz agresorem zajmuje się policja. No ale tak sobie myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby grozić wysadzeniem pizzerii? No strach pomyśleć, co by zrobił, gdyby dowiedział się, że w menu jest hawajska. Radio SK. A u nas w menu Black Eyed Peas.

0: Dobrze, że państwo nie mają kamer w studiu Radia SK, bo przyznaję się, tańczyłem. Gips, kukon, ty masz, to jest number two, jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK. Wczorajsze notowanie sprawdzajcie na sk.pl i oczywiście jak wam się podoba jakiś numer, no to śmiało, proszę głosować. Kciuk do góry. 18, już prawie 19 minut po 18. Ostatnio, słuchajcie, w internecie popularny jest ten dźwięk. Proszę się skupić.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabuś! Masuj moje uda!
0: I ja nie ukrywam, że na przykład mi też by się przydał taki Roman. I taki masaż. Ja ostatnio bardzo, bardzo narzekałem na ból pleców, szczególnie okolice lędźwi. Pozdrawiam tych, którzy no, mają to samo. I jeszcze jakieś zakupy przed meczem Anglia-Francja też by się przydały. Jeśli już jest taki Roman, który zrobi nam wszystko. Proszę się zgłaszać. Jeśli ktoś ma podobne potrzeby, no to my mamy takiego radiowego Romana i on spełni wasze wszystkie zachcianki. Dajcie znaka na eskowym messengerze, czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór. Zbieram oczywiście listę zamówień, a na te szalone pomysły odpowiem eskowymi pakietami nagród. A też dorzucę świeżutki magazyn Radia SK, SK Story, także jest o co walczyć. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy messenger czeka. Klikajcie w mikrofonik, no i gadajcie!

0: To oczywiście Huggle. I ile uszu, tyle koncepcji, co on tam śpiewa. Niektórzy mówią, że tam jest Turynata, Turynata, Turynata i na końcu jest Champagne. Ja się trzymam tej opcji. Sobota, Champagne, oczywiście bezalkoholowy, jak najbardziej czasami wchodzi. Ważne, że buja. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi o hity na czasie. Moving in the Sun, jakbyście szukali w internecie. 18.27 dokładnie. To jest oczywiście sobotnia imprezka. To jest też jednocześnie wakacyjna imprezka. Takie są najlepsze. I znalazłem idealny temat właśnie pod te wakacyjne klimaty. Podobno wakacje to jest najlepszy czas na odchudzanie. Tak twierdzą naukowcy w internecie. No, łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. Zwłaszcza jak się poczuje zapach gofra nad morzem. Chociaż później patrzy się na cenę i jakoś to odchudzanie idzie.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Lego Vita tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko teraz wszystkie cukierki na wagę 25% taniej. Tak, wszystkie cukierki na wagę 25% taniej.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

Zara Larsson w Radiu SK. 41 minut po godzinie 18. Proszę zrobić głośniej. Aneta pozdrawia z Atlanty. Oczywiście pozdrawiamy. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Proszę się chwalić na SK-owym Messengerze. Albo zadzwońcie 664-402-302. Linia też jest otwarta. Tutaj Aneta napisała, że potrzebuje w sobotę cienia. Troszeczkę chociaż. Bo u nich jest teraz 90 stopni. Ja się przeraziłem, ale sprawdziłem. To chodzi o Fahrenheity. Czyli na polskie to będzie jakieś 32 stopnie Celsjusza. Trzymajcie się tam w Atlancie. A dopiero jest 12:40 u nich, także pozdrawiam wszystkich Polaków podłączonych na emigracji. Kochamy was i pozdrawiamy. Wracajcie do domu. Słuchajcie, internet jeszcze nie ochłonął po wielkim powrocie. A tu proszę, mamy kolejny odcinek telenoweli do sieci. Trafił właśnie filmik, ale są też zdjęcia, na którym pani Mandaryna buszuje między gablotami z biżuterią i świadkowie przysięgają, że no wjechała grubo. Wjechał gruby kaliber. Celebrytka mierzyła pierścionki z diamentem w wielkości dorodnej truskawki. Pierścionek wielkości truskawki. Czajcie to? No w tej całej historii największy nie był pierścionek, tylko rachunek za ten pierścionek. Jak nic. A teraz bardzo fajny numer.

0: śpiewać.
1: Nowość o Stanach itp. itd. Nie wiem jak wy, ale ja dośpiewuję dziwne rzeczy do końcówek w refrenie. Nie będę teraz cytował, bo to się nie nadaje na antenę. Ale nadaje się na antenę to, że już tylko 5 minut zostało nam do 19. To jest bardzo ważna informacja. To jest oczywiście sobotnia imprezka. Ja przypominam, cały czas czekam na wasze wiadomości. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór? Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, Mateusz teraz, świeżo upieczony tatuś.
2: Pierwsze dni mężczyzny po porodzie dziecka są naprawdę fantastyczne. Aha. Potem żona wraca do domu.
1: Radio SK. Ja się zastanawiałem długo, czy to puścić, czy tego nie puścić, ale pff, niech się Mateusz martwi.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Rozpal smak grillowania. Teraz

0: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.

0: wszystkie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Finał Mundialu to nie tylko sportowe wydarzenie, to będzie festiwal muzyczny z wielkimi gwiazdami. Już jutro o 21:00 mecz Hiszpania-Argentyna, a przed tym meczem zaplanowano ceremonię zamknięcia Mundialu. Wystąpi m.in. Robbie Williams, a według nieoficjalnych informacji na scenie ma pojawić się też Post Malone. W przerwie meczu będzie też koncert, który ma przypominać słynne halftime show, a wśród gwiazd m.in. Shakira, Madonna i Justin Bieber. Ze względu na koncert przerwa w finale Mundialu ma być wydłużona. FIFA oficjalnie poinformowała, że potrwa 18 minut i 30 sekund. Mundial króluje też w gorącej 20 Radia SK. Na miejscu pierwszym jest Shakira z hitem Die Die. To hymn mistrzostw świata, który zapewne jutro kibice usłyszą na żywo na stadionie. Całe notowanie czeka na Was na sk.pl. Głosujecie na ulubione hity i słuchacie listy hitów Radia SK w każdy piątek po 18. No a kawałek Die Die gram już teraz.
10: Imprezka.
9: Idealna, no idealny moment 19, żeby zaciągnąć zasłony w pokoju, zapalić świeczkę zapachową, na przykład o zapachu ananasa i mango. No i można też zrobić głośniej Radio SK, no bo będzie bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o hity na czasie, na początek 19 obiecana Shakira, dam dam. Dam dam, co się będę cykał, a nie wiem czy wiecie, nie wiem czy mówiłem, bo ja potrafię udawać Shakirę. Uwaga, proszę zrobić głośniej. Na na na na na na na na na na na. To jeśli chodzi o tekst, to tyle się na razie nauczyłem.

0: Niespełna 21-letni sombr, romantyczny, pięknie brzmiący My Body Is Ready, tak ochrzcili ten kawałek. 10, 11, 12 minut, już za chwilę po 19, tak ten czas leci, szczególnie jak się ma wolne, szczególnie jak jest sobota. To jest trochę jak z pogodą i weekendem, jak macie wolny, to zawsze pada. Słuchajcie, słuchajcie, zróbcie głośniej, ja się oczywiście nazywam Paweł Boga i możecie do mnie dzwonić, cały czas czekam na wasze telefony, no i głosówki 664-402-302 albo eskowy messenger. Zdradźcie mi, czego potrzebujecie w ten sobotni weekend. Zaczęło się od tego...
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie, Rabo!
0: Na pewno znacie ten kawałek.
1: Wymasuj moje udy.
0: Pani się domaga masowania, a czego domagają się słuchacze Radia SK?
2: W ten sobotni wieczór potrzebuję wyjść już z pracy, iść napić się zimnego szejka i przeteleportować się na jakiś wyjazd za granicą, żeby odpocząć z Anetką.
0: O, ciekawe, kim jest Anetka. Pozdrawiamy gorąco, no mam nadzieję, że to się spełni.
3: Hej, na sobotni wieczór potrzebuję pizzy wielkości moich problemów, kogoś, kto za to zapłaci, pilota, no i alibi na poniedziałek.
0: Oj, a ja akurat nie mam czasu.

Mam nadzieję, że Bibi Rexa nie obrazi się na to, co powiem, ale na początku ten kawałek, czyli New Religion, w ogóle mi nie siedział. Posłuchałem raz, posłuchałem 7, no i teraz bardzo mi się podoba. Bibi Rexa już za nami, zróbcie głośniej, 20 minut po godzinie 19. Karol z Kielc napisał mi coś takiego na Messengerze, że mamy końcówkę lipca, a to oznacza, że zaraz będzie jesień. O. Karol, jeśli u ciebie w lipcu jest już jesień, to pewnie w grudniu szukasz jajek wielkanocnych na 100%. Yep. Ja mam wrażenie, że Karol z Kielc to jest taki oficjalny ambasador narzekania na pogodę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem. No to żeby ci było trochę cieplej, żeby ta jesień odeszła.

0: Nie no, jak Jason Derulo zrobi kawałek, no to mamy hit. Michiko, DJ Goya, Jason Derulo. Na początku, Jason Derulo ma taką, taki schemat wydawania piosenek, że na początku wrzuca piosenkę na TikToka, jak jest sukces, to kończy tą piosenkę. To jest tip, pro tip Jasona Derulo. Jakbyście tworzyli jakiś numer, spróbujcie, może u was też zażre. Jeśli chodzi o fajne numery i znane numery, no to Justyna Steczkowska, ona jest znana i ma znane numery, ale podobno też szaleje nad basenem, czy tam w mikrobikini. No, oglądam, fotki robią wrażenie, ale umówmy się. Gdybym ja poszedł na basen w czymś takim mikro, no to zamiast portali plotkarskich pisałyby co najwyżej, nie wiem, Straż Miejska w rubryce Zakłócenia Porządku. Pani Justyna, no naprawdę, polecam zerknąć w sieci na te zdjęcia.
1: Reklama.
2: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
3: Tylko do soboty szynka wieprzowa bez kości z kartą klienta aż 43% taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 15,99.
2: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
4: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
5: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
3: Tanie śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, 10 sztuk, tylko 6,99. Tak, 6,99 za opakowanie. Nie przegap.
2: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
7: I po reklamie.

Armin Van Buuren, Come Around Again w Radiu SK, 43 minuty po 19, czyli czekaj, liczyć 16 minut zostało nam do 20, sobotni wieczór rozkręca się na dobre. A ja już teraz, uwaga, przypominam, że dzisiaj od północy na naszej antenie SK Live Remix antenę przejmują i no i wasze głośniki, oczywiście najlepsi, najwięksi światowi DJ-e. Pojawią się m.in. Robin Schulz, Steve Aoki, Meduza, Kygo, czy właśnie grany przed chwilą David Guetta. Szykujcie odbiorniki na grubą noc. SK Live Remix w każdy piątek i sobotę w Radiu SK. Polecam! A ci, którzy zaspali, no to oczywiście w naszej aplikacji też możecie sobie posłuchać.

Nówka sztuka w Radiu SK. 7,5 minuty zostało nam do godziny 20. RMB, czyli Ring My Bell. Czyli chodzi o to, żeby sprawić coś takiego, że ta druga osoba poczuje radość i podniecenie. O tym właśnie był ten kawałek. Jak nie zanotowaliście, no to oczywiście możecie sobie sprawdzać, co dla was graliśmy na sk.pl. 6 minut niecałe zostało nam do 20. Za 3 godziny równo finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata. No czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi. Francja i Anglia, 23. Ten mecz startuje. Możecie mi się nagrać na Messengerze, za kim jesteście? Anglia czy może Francja?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kupuję w Topazie to wszystko mam.
8: Tylko do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita. Tylko 99 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów za minimum 99 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.
7: Kupuję w Topazie to wszystko mam.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: w Cegłowie w powiecie mińskim w ramach imprezy Sójka Mazowiecka. Natomiast jutro warto wybrać się do Wiśniewa w powiecie szydlackim. Tam między innymi festiwal kuchni regionalnej z wiśniowym smakiem, a wieczorem koncerty zespołów Topki i Antka Smykiewicza. Natomiast w Mordach będziecie mogli wybrać się na wyjątkową muzyczną ucztę. Wystąpi kwartet smyczkowy Aquartet i niezrównany Witold Pelka. Natomiast wieczorem w Łosicach Dni Łosic na scenie Andrzej Piaseczny i Grupson. Szczegóły macie na siedlce.sk.pl.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: Męskie granie robi przystanek w Gdańsku. Dzisiaj drugi dzień imprezy. Na scenie pojawią się m.in. Kuba i Kuba, Wiktor Waligura czy bracia Kacperczyk, a także autorzy hymnu tegorocznej trasy, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Za dwa tygodnie męskie granie przeniesie się do Wrocławia. A polski raper obrzucony jajkami i butelkami. Wczorajszy koncert Sentino w Gdańsku musiał zostać przerwany. Już od początku koncertu sytuacja była napięta, aż w pewnym momencie w ogóle nie dało się kontynuować występu. Raper zdążył zagrać tylko dwie piosenki, no i w pewnym momencie dostał nawet butelką w głowę i zszedł ze sceny. Nie żeby coś, ale następny koncert Sentino zaplanowany jest na 31 lipca we Wrocławiu. Prosimy nie zabierać jajek.
1: Imprezka.
2: Imprezka. Imprezka.
1: Imprezka.
3: 20 oficjalnie na zegarach, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Paweł Bogaj, witam i zapraszam na kolejną godzinę, a za chwilę gram nowość. Nowość, którą możecie już kojarzyć z TikToka Radia SK, a za chwilę więcej szczegółów. Ale zanim nowość, no to zagram hit od naszego Polaka rodaka. Andy Dez za chwilę. Andy Dez już teraz i jego Zakaria.

0: Nie? No to w takim w takim razie ja powiem. Czas na nowość!
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wczoraj premierowo zagraliśmy wam już ten kawałek na Eskowej antenie. Ostatnio mnóstwo tego na TikToku, Instagramie. Nawet nasza Kasia Węsierska w duecie z naszym Łukaszem Zduńczykiem zatańczyła do tego numeru w naszym radiowym studio. No oczywiście wszystko do zobaczenia i do polajkowania na naszym Eskowym Instagramie. No a kawałek już teraz do usłyszenia w Radiu Eska. Zróbcie głośniej, Perdzin, Sama. No ciekawe, czy wam zsiądzie. Radio Eska. Bo na TikToku się podoba.

0: Emperor City w Radiu SK. Prawie 18 minut po godzinie 20. Bardzo dobry numer. Ostatnio nadużywam przy tym kawałku przycisku replay. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ja bym potrzebował jeszcze takich kawałków. Naprawdę w tym stylu. Ale pytanie jest jedno. Czego wy dzisiaj potrzebujecie? Wszystko zaczęło się od tego, że pani potrzebowała masażu.
1: Oj, wymasuj mnie, Romanie Ramuś! Masuj moje uda.
0: No, więcej to sobie znajdziecie w internecie. No i pani potrzebowała masażu, ale czego wy potrzebujecie w ten sobotni, piękny wieczór? Proszę bardzo, wasze propozycje z Messengera.
2: Witam wszystkich, ten piękny sobotni wieczór. I teraz tak, co by mi się przydał taki roman? Roman to by mi się tutaj przydał do zmywania naczyń i do posprzątania. Oj, Romanie!
0: No ewidentnie pani czeka na swojego romana. Ktoś jeszcze? Co wam ma roman zrobić? Proszę, proszę dać znaka. Czego potrzebujecie w ten sobotni wieczór?
3: No, ja bym chciała po prostu, żeby mąż mnie przez kilka minut nie denerwował i byłoby super fajnie.
0: Niestety myślę, że gdyby pan Roman przyszedł, to mąż miałby się czym denerwować.

0: No, ci państwo potrafią przedłużyć lato. Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w Radiu SK. 27 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Ja dostałem od Mileny. Tej Mileny, która w czwartek zgarnęła kampera, taką wiadomość.
1: Super się bawiły! Chyba nie oddamy wam kampera.
2: Na pewno nie damy wam z powrotem.
0: Pozdrawiam gorąco. Bawcie się dobrze, moi drodzy. W niedzielę, poniedziałek trzeba tego kampera oddać. Niestety, no takie są zasady. Olga też pozdrawia chłopaka Michała, który teraz kieruje. Jadą razem do Sopotu i podobno ona liczy, że on się oświadczy. Ja sobie tak połączyłem te dwie sytuacje, bo w eskowym kamperze jeszcze się nikt nie oświadczał, a przydałyby się takie oświadczyny. Jak zgarnąć eskowego kampera i się w nim oświadczyć? No mam to w trzech prostych punktach. Zapisujcie. Na początku pobieracie apkę Radia SK, później się zgłaszacie i później czekacie na telefon. A jak zadzwonimy, no to... Na szybkości musicie ogarnąć pierścionek.
3: Autopromocja.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Czas na letnie orzeźwienie. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
8: Szukasz domu? To świetnie. Zaufany deweloper Cichy Nieruchomości oferuje 27 autonomicznych parterowych domów w Teodorowie o powierzchni 127 metrów kwadratowych. Domy w stylu dworkowym, tylko 7 km od siedlec. Stan deweloperski, światłowód, niezbędne instalacje, nowoczesne technologie. Dowiedz się więcej. 509 033 977. Uwaga, ostatnie mieszkania w bloku przy ulicy Sowińskiego w Siedlcach. Powodów, aby tu zamieszkać, jest wiele. Cichy-nieruchomości.pl. Biuro Sprzedaży Świrskiego 50A, drugie piętro.
9: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
10: Strus Development spółka z o.o. posiada gotowe mieszkania w Siedlcach przy ulicy Bitwy Warszawskiej, Kosowskiej oraz Kurpiowskiej. W sprzedaży 2-, 3- i 4-pokojowe mieszkania przy ulicy Monte Cassino oraz szeroki wybór mieszkań już od 27 metrów kwadratowych w nowej inwestycji przy ulicy Dreszera. W Warszawie czekają na Państwa gotowe mieszkania na Plaze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. W ofercie także mieszkania w inwestycjach w Pruszkowie, Białymstoku i Poznaniu. www.strusdevelopment.pl. Z nami zawsze warto.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w super cenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przy zakupie 6 sztuk.
6: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj Gdańsk, męskie granie, proszę sobie sprawdzać. Cały ten zestaw będzie tam, no i będą oczywiście i bracia Katperczyk, i Kuba, i Wiktor Waligura. No mnóstwo artystów, którzy zaśpiewają właśnie na męskim graniu Orkiestra 2026. Ja sobie sprawdzam też muzyczne ciekawostki, nowości, ploteczki, no i czytam Ariana Grande. Gramy ją w Radiu SK. Ponownie związała się z Rickiem Alvarezem. Po 10 latach przerwy wrócili do siebie. A wy się czepiacie Wiśniewskiego i mandaryny. Radio SK. No bardzo nieładnie. A teraz Britney Spears. Dla wszystkich pań. Wiem, że lubicie.

właśnie 10 miejsce gorącej 20 w Radiu SK. Za chwilę 21 to oczywiście Sad Girls od Bibi Rexy i Davida Getty. Ja przypominam, że od wczoraj mamy dla Was świeże notowanie gorącej 20 na pierwszym Daj Daj od Shakiry. Jeśli chcecie mieć wpływ na to, co będzie na pierwszym miejscu w kolejny piątek, no to proszę wbijać na SK.pl i głosować.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę, wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w supercenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Rozpal smak grillowania.

0: wszystko mam.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska. Summer.
3: Magda Szewczuk, przypominam, że już jutro w Wiśniewie w powiecie siedleckim cała masa atrakcji dla całej rodziny. Będzie festiwal kuchni regionalnej z wiśniowym smakiem, festiwal kapel ludowych pod Siedlcami w Wiśniewie, a także cała masa dodatkowych atrakcji. O niektórych z nich opowie wójt gminy Wiśniew Barbara Rybaczewska.
4: Połączyliśmy festiwal kuchni regionalnej z wiśniowym smakiem z kolejną uroczystością. To jest festiwal kapel ludowych pod Siedlcami w Wiśniewie. Po raz drugi łączymy te dwie uroczystości, ponieważ bardzo ze sobą współgrają i zazębiają się.
3: A wieczorem na scenie w Wiśniewie wystąpią m.in. zespół Topki i Antek Smykiewicz. Program wydarzenia znajdziecie oczywiście na siedlce.sk.pl.
2: SK. SK.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Muzyką się żyje.
6: W Radiu SK mamy dla Was idealną playlistę na wakacyjne imprezki. W każdy piątek po godzinie 18 gramy Wam SK Live Remix. Przez pierwsze 3 godziny słuchacie miksu eskowych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin Van Buuren, Robin Schulz, Lost Frequencies czy Afrojack. Dodatkowo na wakacje SK Live Remix mamy też w sobotę. Już dzisiaj po północy słuchacie najlepszych setów DJ-skich. Wszyscy klubowicze zostańcie z SK w piątek po godzinie 20, no i w sobotę po północy. A jak?
1: Impreska.
2: Impreska.
1: Impreska. SK.
6: 21 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę imprezki. Uwaga, uwaga, znalazłem idealny cytat na sobotę. Dorosłość zaczyna się wtedy, gdy myślisz, że sobota to dzień na pranie, a nie na imprezy. No coś w tym jest, ja u siebie nie piorę. Ale to dlatego, że pralka mi robi pranie. Pozdrawiam gorąco, Paweł Bogaj, zapraszam na ostatnią godzinę imprezki. Jedna minuta po 20.

0: Rock, Run, Run, River. Takie numery też gramy w Esce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, 10 minut po 21. Czas na sporo nowej elektroniki. Thomas Gray, on z hukiem wszedł w 2026 rok. Dokładnie 12 stycznia wypuścił wszystkim już w tym momencie znany kawałek Rumors. No, ten numer podbił parkiety i sceny na całym świecie. A jak będzie z tym nowym kawałkiem od pana Thomasa? No, przekonamy się już teraz. Heaven, gramy to w Radiu ESK.

0: ten gość zawsze jest w formie. Alex Warren w Radiu SK. Już prawie 19 minut po 21. Przed chwilą powiedziałem, jeśli chcecie kogoś pozdrowić, jeśli chcecie komuś coś powiedzieć przez Radio SK, no to jest taki sposób, pobieracie SK-owego Messengera na swój telefon. W sensie Messengera pobieracie, jak macie, to już nie musicie. I nagrywacie. Nagrywacie naciskając ten piękny mikrofonik. Proszę bardzo, kto się do nas dodzwonił? Halo, halo.
1: Właśnie dostałem SMS-ka od swojej żony, że szykuje coś dla mnie fajnego. Kochanie, już pędzę!
0: No i pięknie, no i liczę na to, że to nie będzie sprzątanie garażu. Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam całą ekipę, która się bawi tutaj z nami na działce. Z okazji urodzin Darii. Pozdrawiam Agatę, Szymona, Damiana. I no, pijemy sobie, grillujemy, także jest fajnie, słuchamy oczywiście Eski. Pozdrawiam Karina.
0: No i pozdrawiam gorąco. No to jeszcze ktoś, kto ostatni nagrał się na naszego eskowego Messengera.
3: Siema, Radio SK. My dzisiaj jesteśmy nad Wisłą. Dobrze się bawimy na urodzinach Wojtka i teraz wszyscy...
0: 100 lat Wojtek, a ode mnie Wojtek Katy Perry. No taka fajna pani. Będzie o całowaniu.

0: Fajna ta nowa bletka. Bletka i tańcz w Radiu SK, 28 minut po 21:00. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Bardzo dobrze trafiliście. Mam głosówkę, więc nie ośmielę się ją zagrać.
1: Cześć SK, pozdrawiamy
2: Piotra R.
3: oraz Mateusza U.
1: z ciepłego Poznania.
0: Pozdrawiam gorąco wszystkich z Poznania i tych państwa, którzy zostali przed chwilą wymienieni. Co ja czytam, słuchajcie, jeśli chodzi o Polskę, ponad 1/3 Polski jest zagrożona suszą. A eksperci ostrzegają, że to może doprowadzić do wzrostu cen żywności. No proszę uważać, proszę walczyć z tą suszą, no i w weekend polewać. Radio SK. Trawniki wodą, ludzie, o to mi chodziło.
4: Reklama.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko teraz polskie ziemniaki wczesne z kartą klienta aż 63% taniej. Tylko złoty 29 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 3,49.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: I po reklamie.

0: Duke Dumont w Radiu SK. 16 minut zostało nam do godziny 22. Ja przypominam, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę Lady Gaga, a także uwaga, White 2115. Nówka sztuka. Tytuł to coś. Zostańcie z nami, to chwilę przed 22. Ale ja jeszcze odbieram wasze głosówki, no bo żal nie puścić. Proszę bardzo, Kamil.
1: Siemanko, z tej strony Kamil. Właśnie sobie wracam z pewnej restauracji, mam bardzo dobrego hamburgera, o. Jadę się spotkać ze znajomymi i wszystkim dobrego wieczoru.
0: Dziękujemy bardzo, smacznego tego hamburgera życzymy, ktoś jeszcze?
2: Cześć wszystkim, pozdrawiam was, drogi, jedziemy właśnie na imprezę, na najlepsze imprezy są w Krakowie, pozdrawiam wszystkich moich znajomych, Szymona, Piotrka, Agnieszkę, Kaśkę, całą ekipę wyjazdową.
0: No, pięknie to brzmi, cóż to musiał być za wyjazd, co tam się działo? Ach. Ktoś jeszcze?
3: No hopie, ja ci powiem, że ja to i pod lewą, i po lewą. Także Syćkim, zdrówka życzę. I słuchaj, to Radio SK.
0: Radio SK. Ten pan dzwonił z okolicy Zakopanego. Poczekajcie, niech ja sprawdzę. Ej, no nie, naprawdę? Naprawdę? No pobrało mi dwie dychy. No weź.

Można, można już skakać, słuchajcie, do góry. 5 minut zostało nam do 22. To jest oczywiście nowość od White'a, 2-1-1-5. Przypominam, dzisiaj mecz, tak, za godzinę, Anglia-Francja. Ale dla tych, co nie lubią piłki nożnej, to uwaga, wielbiciele siatkówki, zróbcie głośniej. Również o 23 grają nasi siatkarze z Francją. Pokonali już Brazylijczyków prawie 20 godzin temu. No to myślę, że Francja też pykną. Ja oczywiście trzymam kciuki za naszych. Za was też trzymam kciuki, oczywiście. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Czas na letnie orzeźwienie. Teraz 1,5-litrowe napoje Pepsi, Mirinda, 7-Up i Mountain Dew w super promce. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Finał Mundialu coraz bliżej. Chcesz zdążyć na ostatnie mecze? Aktywuj pakiet startowy Megogo w super cenie 9,99. Więcej informacji na megogo.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w super cenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przy zakupie 6 sztuk.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Magda Szewczuk, jeśli szukacie ciekawego pomysłu na niedzielne przedpołudnie, to już jutro o 10.30 na kolejny filmowy poranek zaprasza siedleckie kino Helios. O szczegółach mówi Aleksandra Gołoś.
6: To wyjątkowy cykl spotkań dla naszych najmłodszych widzów i ich rodziców oraz opiekunów. Odbywają się co drugą niedzielę o 10.30. Każde wydarzenie rozpoczynają przeróżne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, a następnie puszczane są ulubione bajki dzieci na wielkim ekranie. Już 19 lipca zapraszamy na seans Bo Budowniczy część trzecia, podczas którego będzie można obejrzeć takie odcinki jak Ważne zadanie Filipa, Dom na kółkach, Niespodzianka dla Marty, Lodowate oraz Super Koparka.
5: A szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej siedleckiego Heliosa.
4: Eska. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tylko teraz 1,5-litrowe wody Żywiec Zdrój w super cenie. Złoty 69. Tak, złoty 69 za sztukę przy zakupie 6 sztuk.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: I po reklamie.

0: Johnson.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.